Dziękujemy.

0: to by tak?
1: Hört ihr Leute, was ich sage? Als Freude.

I'm gonna kill them.

Thank you.

prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Walczę z bólem, wizualizując i czerpiąc z pozytywnych emocji, dzięki czemu mogę stłumić to w sobie, powiedział Kober dziennikarzom we wrześniu 2020 roku, gdy tłum zebrał się w mieście Melk w Austrii, aby obejrzeć jego wyczyn. Josef Koberl pobił swój własny rekord z 2019 roku o 30 minut. Podobno wypełnienie kontenerów, w którym mężczyzna spędził 150 minut, wymagało ponad 200 kg lodu. Wszedł do środka w samych kąpielówkach, obserwowany przez rzeszę fanów. Koberl planuje jeszcze raz pobić swój rekord w przyszłym roku w Los Angeles. Jego zespół twierdzi, że obecny rekord jest jednocześnie aktualnym rekordem świata, jeśli chodzi o najdłuższe wystawienie ciała na działanie lodu. Mężczyzna zanurzony w lodzie spędził dokładnie 2 godziny 30 minut i 57 sekund.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdy zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie porządnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijackim amoku. Lecz są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, gdy nie da się uciekać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bull Mastiff. Kiedyś był postrachem kłusowników, dziś osoby zafascynowane rasą znajdują w potężnym Bull Mastiffie wiernego przyjaciela i obrońcę. Choć te psy wyhodowano do pomocy w zwalczaniu kłusownictwa, obdarzone świetnym węchem sprawdzały się też jako posokowce i tropowce. Bull Mastiff to czworonóg o symetrycznej budowie ciała, pokazującej wielką siłę, wytrzymałość i czujność, potężnie zbudowany i mocny. Rasa została opracowana w Anglii przez leśników, którzy chcieli uchronić zwierzynę leśną przed atakami kłusowników. Psy te nie mają skłonności do pogoni za zwierzyną i samowolnie nie oddalają się od właściciela, dzięki czemu doskonale sprawdzały się jako obrońcy myśliwych na polowaniach. Dorosły, wzorcowo zbudowany pies tej rasy powinien ważyć od 50 do 59 kg, a jego idealny wzrost został określony na przedział 64-69 cm. Zaatakowany przez większego psa może dać się sprowokować. Łagodny charakter nadal łączy z dużą siłą, odwagą i umiejętnością obrony, dlatego zaatakowany Bull Mastiff może okazać się dużym zagrożeniem dla agresora.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak pisze pewien internauta, właśnie spróbowałem Uber Eats. Jedzenie przyjechało z 45-minutowym opóźnieniem. W ramach zadośćuczynienia otrzymałem $10 rabatu na kolejne zamówienie. Wszystko spoko? Problem w tym, że rabat był ważny tylko przez kolejne 7 godzin i tylko od $30.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Witam wszystkich. 9 września. Władysław Bałtycki kłania się wszystkim. Imieniny dzisiaj obchodzą Aneta, Audomar, Augustyn, Aureliusz, Bolemir, Bolemira, Dionizy, Doroteusz, Drogomir, Franciszek, Gorgoniusz, Jacek, Jakub, Jan, Otmar, Ożanna, Piotr, Radosława, Sergiusz, Sewerian, Sobiebor, Sobiesąd, Straton, Ścibora i Ścisław. Wszystkiego najlepszego. W Tadżykistanie obchodzą Święto Niepodległości. Na świecie mamy dziś Światowy Dzień FAS. FAS to jest zapobieganie alkoholizmu u kobiet w ciąży. My obchodzimy to święto od 2001 roku. A w Korei Północnej mają rocznicę utworzenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. No to co, proszę stanąć na baczność i odsłuchać hymnu KLLD.

0: spocznij. 9 września w 1310 roku Słupsk otrzymał odnowione prawa miejskie. 9 września w 1951 roku w swym mieszkaniu w Warszawie został zastrzelony przez członków zbrojnego podziemia aktor Stefan Martyka, prowadzący w polskim radiu audycję propagandową Fala 49. Fala 49 to taka komuchowska audycja nawołująca do rewolucji globalnej na świecie. Takie pitolenie komuchowskie. 9 września w 1957 roku założono Polski Związek Rugby, a w 1971 roku odbyła się premiera odcinka z serialu telewizyjnego Przygody Psa Cywila w reżyserii Krzysztofa Szmagiera. Na świecie 9 września w 1668 roku odbyła się premiera komedii Moliera Skąpiec. W 1791 roku stolica USA otrzymała nazwę Waszyngton. W 1948 roku proklamowano Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, o tym już wiemy. W 1951 roku żołnierze chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej wkroczyli do stolicy Tybetu Lhasy. W 1964 roku odbyła się premiera francusko-włoskiej komedii filmowej Żandarm Saint-Tropez w reżyserii Jeana Giraud. I 9 września w 2015 roku królowa Elżbieta II stała się najdłużej panującą brytyjską władczynią, wyprzedzając czas panowania swojej praprababki królowej Wiktorii.
1: Mamy jeszcze dzisiaj dzień recyklingu baterii. Pamiętajcie, zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie przygotowanych na to pojemników. Kto tego nie robi, ten trąba. Mamy dzień testera oprogramowania. Takie bardzo współczesne święto. Nie wiem, na czym to polega. Testuje się oprogramowanie chyba. Powiedział, co wiedział. No i mamy Międzynarodowy Dzień Urody. To jest chyba święto najważniejsze, bo każdy chce być piękny i urodziwy. Trzy utwory przed nami. Na początku motyw przewodni z filmu Pies Cywil, potem grupa The Sex Pistols i God Save the Queen, a na koniec grupa Slaves w utworze Beauty Quest.

0: 9 września 1939 roku urodził się Zbigniew Namysłowski, saksofonista jazzowy. Zmarł w wieku 82 lat. W 1941 roku urodził się Otis Redding, wokalista soulowy. Zmarł w grudniu 1967 roku w wieku 26 lat. 9 września w 1952 roku w Sunderland urodził się David Stewart, angielski gitarzysta, wokalista i producent, połowa duetu Eurythmics, występujący również jako solista. To ten człowiek, który w teledyskach grupy Eurythmics zawsze pozostawał w cieniu, najczęściej zarośnięty i coś tam dośpiewywał. Jak się okazuje, jak się potem okazało, to taka szara eminencja. Wiele od niego zależało.
1: No to teraz pora na jakąś konkretną muzę. Posłuchamy sobie trzech utworów. Na początek Zbigniew Namysłowski w utworze Speed Limit, potem Otis Redding, These Arms of Mine, no i na koniec tego trójpaczku Eurythmics, Zeni Lennox na wokalu i Dave'em Stewartem w tle w utworze Sweet Dreams.

0: Hello, to ponownie ja. I dalej mamy 9 września. 9 września w 1957 roku w Welwyn Garden City w Anglii urodził się Robert David F. Edmonds, angielski rockowy i folkowy muzyk, gitarzysta, basista, klawiszowiec, perkusista. W swojej karierze związany z takimi zespołami jak Public Image Limited, The Damned, Shriekback, The Spitzels and The Meccans. Także 9 września, ale w 1963 roku urodził się Marek Daniec, kompozytor, gitarzysta kapeli Gonokok, a obecnie Inkwizycji. Oprócz tego człowiek renesansu, wspinacz, malarz, motocyklista. Życzymy 100 lat. A 9 września w 1972 roku urodził się Roots Manuva, właściwie Rodney Smith, raper i producent muzyczny. 9 września, rok później, czyli w 1973 roku, urodziła się Maria Peszek, aktorka i piosenkarka. Zawsze czekam na zainteresowaniem na jej nowe płyty.
1: No i znowu przechodzimy teraz do muzyki. Cztery utwory przed nami tym razem. Na początek Public Image Limited i utwór Swan Lake, potem Inkwizycja i chyba jeden z lepszych utworów Głupie Pytania. Potem Roots Manuva wykonał utwór Dreamy Days i na koniec Jezus Maria Peszek, czyli Maria Peszek w utworze Sorry Polsko.

9 września 1992 roku Chris Novoselic z Nirwany stracił przytomność podczas rozdania nagród MTV za muzykę i wideo po uderzeniu w głowę gitarą po wyrzuceniu jej w powietrze. No to trzeba być niezłym tumanem, a nie wygląda na takiego. 9 września w 2004 roku zmarł Ernie Ball, legendarny producent strun gitarowych, miał 74 lata. 9 września w 2005 roku, pomimo licznych protestów fanów, miasto Liverpool w Anglii deklaruje zamiar zburzenia miejsca urodzenia Ringo Starra przy Madryn Street, w którym słynny perkusista mieszkał do 5 roku życia. Trzy utwory przed nami. Nirvana, Come As You Are, potem Jamie Ray, to taki country wykonawca, ale z mocnym podbiciem gitarowym. W utworze Guitar Strings, a na koniec tego małego secika Ringo Starr w utworze It Don't Come Easy. Ja nie jestem fanem Ringo Starra. Uważam, że to był najsłabszy z całej czwórki. No ale dobra, posłuchajmy sobie raz od wielkiego dzwonu.

9 września w 2005 roku Terry Howard, inżynier studia, który został oskarżony o kradzież nagrań należących do zmarłego piosenkarza soulowego Raya Charlesa, został oczyszczony ze wszystkich zarzutów w sądzie w Los Angeles. Howard, który pracował dla Charlesa przez 20 lat, został aresztowany w lutym owego roku, gdy jego w domu skonfiskowano dziesiątki nagrań należących do Ray Charles Enterprises. No ale gość miał trochę nerwów przez te ponad pół roku. 9 września w 2007 roku gitarzysta rockowy Huey Thomason z grupy The Outlaws i Lynyrd Skynyrd umiera na atak serca w Brooksville na Florydzie w wieku 55 lat. Jak czytam czasem te informacje wszystkie, że tam ludzie umierają na ataki serca w wieku 55-6 lat, trochę mnie skóra cierpnie na karku. 9 września w roku 2008 pewien mężczyzna, nie pewien, tylko konkretny mężczyzna, bo zaraz dowiemy się, jak się nazywał, mężczyzna zostaje oskarżony o napaść na gitarzystę i atak na gitarzystę Oasis Noela Gallaghera podczas występu zespołu na Fifth Festival w Kanadzie. Gallagher został przyjęty w szpitalu po tym, jak mężczyzna wbiegł na scenę i popchnął go, gdy grał na gitarze. Policja w Toronto poinformowała, że 47-letni Daniel Sullivan został oskarżony o ten incydent. Oświadczenie zespołu mówi, że gitarzysta upadł ciężko na swoje monitory. Teraz pytanie. Co mieli na myśli, mówiąc monitory? No, odsłuchy, albo nie zostało to sprecyzowane. Boję się, żeby z jego monitorami było wszystko w porządku. Posłuchajmy sobie teraz piosenek. Będziemy się bardziej optymistycznie trzymać dzisiejszego dnia. Ray Charles na początek, Hit the Road Jack. Uwielbiam ten kawałek. Potem Lynyrd Skynyrd w utworze I Ain't The One i na koniec Oasis w utworze Wonderwall.

0: Władysław Bałtycki, 9 września. 9 września w 2014 roku Robert Trob Young, szkocki muzyk z zespołu Primal Scream, został znaleziony martwy w wieku 49 lat. A 9 września w 2020 roku w wieku 68 lat umiera Ronald Bell, amerykański saksofonista rockowy i kompozytor rockowy, funkowy, członek zespołu Kool & The Gang.
1: No to jeszcze na zakończenie dzisiejszego pięknego poranka dwa utwory. Primal Scream w utworze Kill All Hippies, Two Lone Swordsmen No. 2, a potem Jungle Boogie w wykonaniu Kool & The Gang. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia jutro. Miło było. Poranny Zew to był, a ja Władysław Bałtycki jestem. Papa.
2: Buddies.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które umożliwiało im opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych i obserwowania życia morskiego w innych, niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii zamieszkania pod wodą. Biolodzy Bruce Centrell i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku w Jules Undersea Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na Ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych, wszystkie dostępne są w internecie, na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz spożywania alkoholu. Prohibicja to termin, który odnosi się do zakazu produkcji, sprzedaży, transportu i konsumpcji alkoholu. Początkowo wprowadzana jako środek mający na celu zwalczenie alkoholizmu, prohibicja była eksperymentem, który ostatecznie przyniósł więcej szkód niż korzyści. Początki prohibicji sięgają XIX wieku, kiedy ruchy abstynenckie zaczęły zyskiwać na popularności. Wiele krajów na przestrzeni lat wprowadzało różne formy prohibicji, ale najbardziej znana jest amerykańska Wielka Prohibicja, która trwała od 1920 do 1933 roku. Wprowadzona 18. poprawką do Konstytucji USA miała na celu redukcję przestępczości, poprawę moralności społeczeństwa i lepsze zdrowie publiczne. Jednak praktyka pokazała, że prohibicja miała wiele nieprzewidzianych i niepożądanych skutków. Zamiast zmniejszać spożycie alkoholu, prohibicja prowadziła do wzrostu nielegalnej produkcji i sprzedaży, co skutkowało rozwojem zorganizowanej przestępczości. Prohibicja również przyczyniła się do powstania speakeasy, tajnych barów i klubów, w których alkohol był nielegalnie sprzedawany. Również miała negatywne skutki ekonomiczne. Rząd stracił znaczne dochody z podatków od alkoholu, a wiele legalnych miejsc pracy związanych z produkcją i sprzedażą zniknęło. Ostatecznie prohibicja okazała się nieefektywna i w 1933 roku została zniesiona 21. poprawką do Konstytucji USA, co oznaczało koniec Wielkiej Prohibicji. Obecnie, pomimo swojej burzliwej historii, idea prohibicji wciąż znajduje zwolenników w niektórych kręgach społecznych i politycznych. Jednak większość społeczeństwa i naukowców zgadza się, że edukacja i programy pomocy dla osób z problemami są bardziej skuteczne w zwalczaniu nadużywania alkoholu niż absolutny zakaz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Komputery kwantowe. W dzisiejszych czasach każdy z nas nosi w kieszeni mały komputer. Jednak ta technologia powinna w nadchodzących latach zrobić krok milowy w dowolnym tego słowa znaczeniu. W przeciwieństwie do klasycznych komputerów, komputery kwantowe nie pracują z bitami, ale z bitami kwantowymi. Ta technika opiera się na dwóch kluczowych zasadach fizyki kwantowej – superpozycji i splątania. Oznacza to, że bit kwantowy może nie tylko przyjmować stan 1 lub 0, ale jednocześnie wszystkie stany pomiędzy. Ponadto kubity mogą również wchodzić ze sobą w interakcję. Gdy ta ekscytująca dziedzina badań dojrzeje, komputery kwantowe powinny rozwiązywać te złożone problemy, które są obecnie trudne lub niemożliwe do rozwiązania. W najlepszym przypadku skorzysta na tym całe społeczeństwo. Od rozwoju materiałów i leków, przez logistykę i finanse, po uczenie maszynowe, algorytmy kwantowe zrewolucjonizują nasze codzienne życie. Istnieje jednak również obawa, że komputery kwantowe będą stanowić poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym złożone komputery z łatwością mogłyby złamać szyfrowanie i sparaliżować całe zakłady produkcyjne.

Szafach, szafach, okładkach płyt, książkach, okna otwarte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania. Studio One prezentuje. Czyli płyty, najlepsze płyty regowe, znaczy najlepsze, według uznania, ale jedne z lepszych z legendarnego studia, z legendarnej wytwórni. No Man is an Island. To debiutancki album wokalisty reggae Denisa Browna, nagrany, gdy Brown miał od 12 do 13 lat w latach 1969-70. Zawiera jego debiutancki singiel cover hitu The Van Dykes' No Man is an Island, piosenkę, nad którą pierwotnie pracował z producentem Derrickiem Harriottem, i 11 innych utworów, wszystkie nagrane w czasie, gdy pracował dla wytwórni Studio One Clementa Coxon Dodda. Album został wydany koło roku 1972, kiedy Brown odszedł ze Studio One, aby pracować z innymi producentami. Na albumie znajdują się zarówno covery, jak i oryginalne kompozycje Browna, w tym Created by the Father, która została opisana jako jedna z jego najbardziej trwałych kompozycji, i Make It Easy on Yourself. A oto wszystkie utwory zawarte na tej płycie. No Man is an Island, Going to a Ball, I Love You Madly, Raindrops Keep Falling, Created by the Father, I Have Got to Go, I'll Never Fall in Love, Make It Easy on Yourself, Your Life is Amazing, I Need Someone, Something Bugging Me, i na koniec God Bless the Children. Denis Brown, rok 1972, płyta No Man is an Island.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Począwszy od czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w domu w Tayport w Szkocji i często odwiedzał szpital Maryfield w celu oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł młody Szkot oświadczył lekarzom, że zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystąpili

przystali na propozycję i tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. W wydaniu Księgi Guinnessa z 1971 roku 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Barbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu. Normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas, z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, cześć, witam Was serdecznie już we wrześniu. Kolejna audycja Osobliwe Dźwięki, no i jak zwykle posłuchamy sobie trochę muzyki. Zaczniemy od zespołu Wokr. Wokr to zespół, który gra naprawdę eteryczny, taki jak to sami nazywają dark black metal, przesiąknięty klimatem, romantyzmem, takimi baśniowymi wstawkami, które naprawdę robią klimat. Posłuchajcie sami i zachęcam Was gorąco, aby sięgnąć po fizyczny krążek, bo został wydany w takiej limitowanej wersji DIY 50 sztuk. Teraz zostawiam Was już z klimatyczną muzyką Wokr.

Właśnie wysłuchaliśmy utworów Goblin, Melancholic Elf oraz Kryształ z najnowszego krążka Golden Forest. Ja jednak chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do debiutu Esencja, z którego to właśnie utwór Jesteś Echem sprawił, że chciałem zatonąć w muzyce w okrój jeszcze głębiej. Posłuchajmy Jesteś Echem.

No dobra, teraz będzie kompletna zmiana klimatu. Chłopaki z The Lane. Tak, chłopaków z The Lane poznałem już 2 lata temu podczas koncertów na małej scenie festiwalu Ze Wsie Budzi. I powiem wam, że już wtedy wiedziałem, że będą z nich zajebiści muzycy i zrobią kawał dobrej roboty. I co? No nie myliłem się. Ich najnowszy krążek i zarazem debiutancki właśnie ujrzał światło dzienne. Wydany został w limitowanej wersji na CD. Mam nadzieję, że jeszcze zostało im parę sztuk i możecie do nich napisać, sprawiając sobie taki. A ja puszczę wam kilka utworów z ich debiutu, bo myślę, że mogą was zainteresować. Klimaty hard rockowe, grunge'owe, po prostu rockowe. Wymiatają. Posłuchajcie sobie.

Właśnie posłuchaliśmy czterech numerów z debiutanckiej płyty The Lane, a jak zapomniałem wam wcześniej powiedzieć, płyta nazywa się Bezdroża, ale wspomniałem za to, że została wydana w limitowanym nakładzie numerowanym. Miejmy nadzieję, że chłopaki jeszcze mają kilka sztuki, możecie do nich napisać i sprawić sobie taką płytkę. Warto, świetna muza. Zresztą sami słyszeliście. Teraz, żeby jeszcze troszkę bardziej zamieszać tymi gatunkami muzycznymi w dzisiejszej audycji, puszczę wam zespół z Rzeszowa, który naprawdę umiejętnie łączy folk i metal. A będzie to Diabeł Boruta. Posłuchajcie, Czary oraz Golem.

Ostatnim zespołem dzisiejszej audycji będzie słowacki Malo Karpatan. To niesamowity i klimatyczny black metal, który myślę, że może się spodobać nawet osobom, które stronią od tego gatunku. Zapraszam do odsłuchu i przy okazji żegnam się z Wami. Do usłyszenia za miesiąc, gdzie na pewno posłuchamy sobie kolejnych ciekawych zespołów. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Zostawiam Was w objęciach muzyki Malo Karpatan.

gest, tylko słowo, to spojrzenie, tylko mowa, tylko gest, tylko słowo, to spojrzenie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mirny, miasto z jedną z największych dziur w ziemi na świecie. Spekulacje o możliwym występowaniu na wschodniej Syberii diamentów pojawiły się w latach 30. XX wieku. Po 1945 roku blokowano ZSRR możliwość kupowania za granicą diamentów do celów przemysłowych, dlatego władze kraju poleciły zbadać możliwość uruchomienia wydobycia we własnym państwie. Dokładne badania geologiczne zostały rozpoczęte w roku 1947 i trwały kilka lat. Wydobycie rozpoczęto w roku 1957 metodą odkrywkową. W latach największej eksploatacji w kopalni wydobywano diamenty o masie ponad 2 milionów karatów rocznie, przy czym nie zużywano całego wydobycia do celów przemysłowych. Część produkcji była sprzedawana jako kamienie ozdobne, a zyski z tego tytułu wynosiły około 600 milionów dolarów rocznie. Największy diament o masie 342,5 karata wydobyto w tej kopalni w grudniu 1980 roku. Po upadku ZSRR kopalnia przeszła w ręce prywatnego przedsiębiorstwa. Kopalnię jako odkrywkową przestano wykorzystywać w 2004 roku. Do 2011 roku w okolicach kopalni drążono chodniki, dochodząc do głębokości 1220 metrów. W 2011 roku kopalnia została całkowicie zamknięta. Dno opuszczonej kopalni zostało pokryte warstwą gruzu grubości 45 metrów i zalane wodą w celu ustabilizowania. Licząca 525 metrów głębokości i 1,2 metrów średnicy kopalnia jest często uważana za drugą pod względem wielkości dziurę w ziemi wykonaną przez człowieka, ustępując tylko kopalni Bingham Canyon Mine w Utah, a jednocześnie najgłębszą, jaką kiedykolwiek wydrążono. Jednak tak naprawdę większa jest inna rosyjska kopalnia, Udacznaja, o głębokości 640 metrów i prawie 2,5 kilometra średnicy przy powierzchni. Nad kopalnią zakazano lotów śmigłowców, gdyż kilkakrotnie zostały one wessane przez tworzące się w kopalni prądy powietrzne. Dostęp do kopalni jest ze względu na jej zamknięcie utrudniony. Również wstęp do pobliskiego miasta wymaga specjalnej przepustki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cheddarman. Gdybyśmy mogli poznać wszystkich naszych przodków, okazałoby się pewnie, że każdy z nas jest bardzo odległym kuzynem, ale przodka z jak odległych czasów można tak naprawdę odnaleźć. Człowiek z Cheddar to nazwa nadana szczątkom człowieka, które odkryto w 1903 roku w pewnej angielskiej jaskini. Szczątki datowane są na około 10 tysięcy lat. Cheddarman jest jednym z najstarszych znanych całkowicie skostniałych ludzkich szczątków znalezionych na terenie Wielkiej Brytanii. Badania genetyczne przeprowadzone w 2018 ujawniły, że jest bardzo prawdopodobne, że miał ciemną karnację skóry i niebieskie oczy, choć dodajmy, że nie jest to pewne. I co najciekawsze, udało się znaleźć jego bezpośredniego potomka w linii żeńskiej. Adrian Target jest emerytowanym nauczycielem. Jak sam żartobliwie stwierdził, widzi nawet podobieństwo w kształcie nosa i kolorze oczu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bucky paper. Jest to rodzaj papieru, jednak jest to nazwa nie nawiązująca do jego budowy, a do jego grubości oraz wyglądu. Zwyczajny papier wykonywany jest z włókien pochodzenia drzewnego, natomiast Bucky paper wykonany jest z materiału stworzonego z węglowych nanorurek o niezwykle małej średnicy. Sam materiał ma niesamowite właściwości. Jest on 10 razy lżejszy od stali, a przy tym 500 razy bardziej wytrzymały. Do niedawna materiał ten był bardzo drogi, jednak naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie twierdzą, że udało im się poczynić kilka kroków, które spopularyzują Bucky paper i sprawią, że będzie on używany przy budowie samolotów oraz samochodów. Co ciekawe, materiał ten jest również bardzo giętki i szybko odprowadza ciepło. Aktualnie ma już zastosowanie głównie w sporcie. Służy do produkcji ram rowerowych oraz rakiet tenisowych. Jednak są one bardzo drogie i wykorzystywane są praktycznie wyłącznie przez profesjonalnych zawodników.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trole. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich Dunów, trole montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazę: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Zonda i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Beastie Boys. Muzycy, którzy często współpracowali z Beastie Boys, to Michael Schwartz, znany również jako Mixmaster Mike, DJ, który po raz pierwszy pojawił się na oficjalnym albumie Hello Nasty w roku 98. Mark Ramos Nishita, znany również jako Money Mark, klawisze, wokal, stolarstwo. Wendell Fight, znany również jako DJ Hurricane, DJ. Eric Bobo, instrumenty perkusyjne. Emery Smith, znany również jako AWOL, perkusja. Alfredo Ortiz, instrumenty perkusyjne, oraz producenci Mario Caldeito Jr., znany również jako Mario C., Rick Rubin, John King i Mike Simpson, znany również jako The Dust Brother. Beastie Boys przez pewien czas prowadzili również własną wytwórnię Grand Royal. W 2002 roku amerykański flecista jazzowy James Newton pozwał Beastie Boys, twierdząc, że fragmenty jego kompozycji Choir zostały wykorzystane w ich hicie Pass the Mic. Pozew Newtona w Federalnym Sądzie USA został oddalony, ponieważ wytwórnia ECM, pełniąca rolę wydawcy jego nagrania, przekazała prawa bez wiedzy flecisty za jednorazową opłatą w wysokości $1000. W 2004 roku w ramach projektu RIP Sample Mesh Share magazynu Wired wydali swój utwór New Get Busy na licencji Creative Commons Non-Commercial Sampling Plus. W 2006 roku Beastie Boys wydali film koncertowy Awesome, I Fucking Shot That. Dziś posłuchamy sobie, słuchajcie, płyty z roku 1994. To jest chyba najsłynniejsza ich płyta, Ill Communication. Oto tytuły utworów. Sure Shot, Tough Guy, B-Boys Making with the Freak Freak, Bobo on the Corner, Root Down, Sabotage, Get It Together, Sabrosa, The Update, Future Man Rule, All Right, Hear This, Eugene's Lament, Flute Loop, Do It, Ricky's Team, Heart Attack Man, The Scoop, Shambhala, Bodhisattva Vow i na koniec Transitions. Beastie Boys, a my słyszymy się jutro o tej samej porze, mówił Karol Zonda.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dlaczego się pocimy? Mieszkańcy pustyni Kalahari polują w porze suchej na różne gatunki antylop i potrafią doścignąć nawet gnu czy zebrę. W Australii niektórzy aborygeni są w stanie dogonić uciekającego kangura. Niektórzy twierdzą wręcz, że jesteśmy urodzeni do biegania długich dystansów. Wśród naszych zalet można by wymienić wyprostowaną sylwetkę, duże mięśnie pośladkowe i przede wszystkim możliwość pocenia się całą powierzchnią ciała. Jak zauważa Václav Smil, kilkadziesiąt tysięcy lat temu w Afryce nasi przodkowie, zanim jeszcze nauczyli się posługiwać bronią miotaną, umożliwiającą zabijanie na odległość, mogli pozyskiwać mięsny pokarm na jeden z dwóch sposobów, żywiąc się resztkami pozostawionymi przez większe drapieżniki albo ścigając i dopędzając zwierzynę. Jedną z naszych największych zalet jest nasza zdolność do regulowania ciepłoty ciała, dzięki której możemy robić coś, czego nie potrafią chociażby lwy – pokonywać biegiem długie dystanse, nawet w pełnym słońcu. Wszystko dzięki wydajności naszych gruczołów potowych. Poza tym, jak dodaje Smil, mamy jeszcze jedną przewagę nad innymi zwierzętami. Nie musimy od razu uzupełniać wody, którą tracimy podczas wysiłku fizycznego. Nasze organizmy są w stanie sprawnie działać pomimo znacznego odwodnienia, pod warunkiem, że nawodnimy się odpowiednio kolejnego dnia. Nawet jeśli antylopa na początku potrafiła uciekać naszym przodkom, to w końcu doganiali ją na długim dystansie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zagłada słoni. Możliwe, że tuńczyk błękitny to nie jedyny gatunek, który wkrótce może zniknąć z powierzchni naszej planety. Jak podaje Wacław Smil, według najbardziej wiarygodnych szacunków na początku XIX wieku na kontynencie afrykańskim mogło żyć maksymalnie 27 milionów tych zwierząt, przy czym faktyczna ich liczba wynosiła prawdopodobnie około 20 milionów. Obecnie populacja słoni w Afryce liczy znacznie poniżej miliona osobników. Główną przyczyną jest handel kością słoniową. Mniej więcej do 1860 roku eksport tego surowca z Afryki utrzymywał się na poziomie około 100 ton rocznie. Kość słoniowa była wykorzystywana m.in. do produkcji biżuterii czy klawiszy do fortepianów. Niestety, popyt na kość słoniową stale rósł. W XX wieku wywieziono co najmniej 40 tysięcy ton kości, co wymagało zabicia przynajmniej 12 milionów słoni. Współcześnie wcale nie jest lepiej. W Chinach popyt na kość słoniową nie słabnie. Między 2009 i 2014 liczba słoni w Mozambiku zmniejszyła się o połowę, do 10 tysięcy osobników. W tym samym czasie w Tanzanii zabito ich ponad 85 tysięcy. Winne są m.in. Chiny, gdzie kość słoniowa była niezwykle popularna. Na tyle, że pod koniec 2017 władze pod presją społeczności międzynarodowej zakazały handlu i przetwarzania tego surowca.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki, Ziegłania i zapraszam na program Najlepsze Polskie Płyty by Bałtycki, czyli według mojego uznania. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Made in Poland. Płyta wydana w roku 2008. Płyta, która się nazywa Martwy Kabaret. Ten album to absolutny klasyk polskiej zimnej fali, który oficjalnego wydania doczekał się dopiero we wspomnianym 2008 roku nakładem Manufactory Legenda. Choć formacja ta była jednym z filarów legendarnego festiwalu w Jarocinie w roku 1984 i 85. Ich surowe postpunkowe brzmienie przez dekadę funkcjonowało głównie na amatorskich kasetach magnetofonowych. Wydany po latach materiał to bezkompromisowy muzyczny dokument tamtej epoki. Brzmienie zawarte w Martwym Kabarecie to kwintesencja gatunku. Zespół czerpał pełnymi garściami z brytyjskiej nowej fali, przez co recenzenci często porównują ich do kultowego Joy Division albo Killing Joke. Tytułowy Martwy Kabaret to metafora Polski połowy lat 80., rzeczywistości schyłkowego PRL-u, szarości policyjnego rygoru i wszechobecnej beznadziei. Teksty utworów takich jak Oto wasz program, Ja myślę, czy To tylko kobieta uderzają paranoją, lękiem oraz inwigilacją oraz poczuciem zniewolenia jednostki przez system. Nie ma tu poetyckich metafor, jest za to zimna, reporterska wręcz relacja z życia w dusznym, totalitarnym państwie. Martwy Kabaret to płyta wybitna, stanowiąca brakujące ogniwo w historii polskiej muzyki alternatywnej, choć jakość techniczna niektórych archiwalnych nagrań może momentami ustępować współczesnym standardom. I to właśnie ta surowość i autentyczność stanowią o sile albumu. To album bolesny, chłodny i hipnotyzujący, idealny dokument czasu, w którym muzyka była jedynym wentylem bezpieczeństwa dla młodego pokolenia. Oto utwory, które usłyszymy. To tylko kobieta, pompatycznie, oto wasz program, ja myślę, ku świetlanej, papier z pieczątką, jedna kropla deszczu, wiara, obraz we mgle. I Piotr Pawłowski, bas, Artur Hajdasz, perkusja, Krzysztof Grażyński, gitara, wokal Robert Hilcher. No to posłuchajmy sobie tej płyty. Ja osobiście mam, ożywają we mnie wspomnienia, co tu dużo mówić. Made in Poland, Martwy Kabaret, rok 2008.

jestem niewidomy. Czuję litery pod palcami. On ciągle o czymś mówi. Nie potrafi już rozmawiać.

papier z pieczątką to świadectwo mej sztuki. Papier z pieczątką to świadectwo mej sztuki. Garnitur i krawat to świadectwo kultury. Garnitur i krawat to świadectwo kultury. Człowiek bez włosów to człowiek mądry. Człowiek bez twarzy to człowiek właściwy.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Tydzień temu pominęliśmy blok kapel Zagłębia Dąbrowskiego, więc dzisiaj dla odmiany nim właśnie zaczniemy. Najpierw posłuchaliście zespołu Konopians, czyli kapeli reggae grającej od 96 roku. Pomimo tego, że Konopians od kilku lat nie koncertuje za wiele, to już wiemy, że w tym roku będzie okazja zobaczyć ich przynajmniej raz. Już za równy miesiąc w ramach Sosnowska Party. Kontynuując właśnie ten blok kapel Zagłębia Dąbrowskiego, może teraz trochę zmienimy klimat. Zespół Transgresja, który walczy o złotego bączka małej sceny woodstockowej. Posłuchajmy.

Transgresja z utworem Mediów Szum. Pozostajemy jeszcze na chwilę w Zagłębiu Dąbrowskim, ale znowu zmieniamy klimat. Posłuchamy teraz po raz kolejny już w moich audycjach zespołu Sexy Suicide, tym razem z utworem Klatka.

Sexy Suicide. Kończymy blok zespołu Zagłębia Dąbrowskiego i przechodzimy do tego, co w ostatnim czasie wydarzyło się na polskiej scenie rock'n'rollowej, punk-rockowej czy hardkorowej. Zaczniemy od tego, że kilka dni temu na YouTubie pojawił się nowy, długo wyczekiwany singiel zespołu Komety.

Tydzień temu wspominałem o tym, że już 3 sierpnia w Krakowie zagra Agnostic Front. Ale jeśli komuś tego dnia za daleko do Krakowa, a bliżej na Dolny Śląsk, no to tego samego dnia, 3 sierpnia, inna legenda New York Hardcore, Madball.

A inne koncertowe wieści z Wrocławia z tego tygodnia są takie, że 5 lipca w ramach 10 edycji jednej z moich ulubionych imprez, czyli Custom Convent, zagra warszawski zespół rockabilly Monkey and the Baboons.

Trzeba przyznać, że lato w Polsce zapowiada się bardzo koncertowo i rock'n'rollowo. A kolejnym potwierdzeniem tej tezy niech będzie to, że 10 lipca w Łodzi genialny szwajcarski, rock'n'rollowy, horrorowy wokalista Reverend Beatman. A co lepsze, jako support wystąpi zespół, o którym wspominałem już w ramach jednej z moich audycji, mówiąc o tym, że od kilku lat nie wiem, co się z nim dzieje. A tu taka niespodzianka. 10 lipca Łódź, Reverend Beatman, a jako support Afroporno. I tych dwóch kapel posłuchamy sobie teraz.

To był oczywiście numer zespołu Afroporno z Łodzi, który mam nadzieję reaktywuje się nie tylko na ten jeden koncert. A teraz posłuchajmy. Headliner koncertu, o którym mówiłem. Reverend Beat Man.

A teraz news sprzed 3 tygodni, który jakoś mi umknął lub mam wrażenie przeszedł trochę bez echa w natłoku tego wszystkiego, co dzieje się ostatnio na polskiej scenie punk rockowej. Nowym singlem pochwaliła się wokalistka The Pau, która jednocześnie, można powiedzieć, jest jednoosobowym zespołem punk rockowym.

O ile The Pau, której posłuchaliśmy, to takie świeże, można powiedzieć młodzieżowe i nowoczesne spojrzenie na punk rocka, to teraz zespół pełnowymiarowy, który gra już od wielu, wielu lat i którego słuchaliśmy już chyba tydzień temu. Ale chłopaki tak rozkręcili się we wrzucaniu kolejnych numerów do sieci, że dzisiaj też nie może ich zabraknąć. Z nowym singlem zespół Włochaty.

A propos tego, co dzieje się ostatnio na polskiej scenie hardcore punk. Właśnie uświadomiłem sobie, że zapomniałem o jeszcze jednym koncercie, który już tego lata w Polsce. 30 czerwca w Warszawie, Hydrozagadka, zespół Ignite.

0: Ahoj muzomaniacy! W imieniu ekipy Pękniętego Pęcherza jest nam niemożliwie miło zaprosić Was na szóstą odsłonę festiwalu Rock'n'Roll Party, który odbędzie się jak co roku w ostatni weekend czerwca, miejscowość Kokotek koło Lublińca i ośrodek Posmyk Leśny Ustronie. Na przepięknej pęcherzowej scenie wystąpią takie znakomitości jak zespół The Harpagans, Kraków Street Band, Arek Zawiliński i Dixie Jazz Fellows. Na naszą scenę wkroczą również Mr. Beat, The Beatles Cover Band, Energizer i Blueberry Hill. Prócz zespołów na miejscu czekać będzie sporo dodatkowych atrakcji, m.in. Franz Barba Salon, rockowa krawcowa z Black Sherry, wybory Miss Pin-Up, pokazy tańców rock'n'rollowych oraz strefa kanapowa, puchy pogaduchy i gastronomia. Zapamiętajcie, festiwal Rock'n'Roll Party Vol 6, 23-25 czerwiec, miejscowość Kokotek koło Lublińca, ośrodek Posmyk Leśny Ustronie, a zresztą co ja tu dużo będę mówił, szukajcie nas na Facebooku wpisując Pęknięty Pęcherz lub Rock'n'Roll Party Vol 6. Do zobaczenia muzomaniacy na festiwalu, ahoj!
1: Tak, taka niespodziewana niespodzianka i na chwilę oddałem swój czas antenowy Leszkowi, czyli organizatorowi Rock'n'Roll Party Vol 6, które już pod koniec czerwca. Z całego tego składu, który wymienił Leszek, ja dzisiaj szczególnie polecam zespół Energizer. Posłuchajmy.

Zmieniliśmy trochę klimat, ale znów wracamy do sceny hardcore punk. Zespół, którego już słuchaliśmy i o którym dużo mówiliśmy. Ponieważ jest to zespół na pewno o najniższej średniej wieku na całej polskiej scenie. Wspominamy o nim znowu, ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się, że płytę, którą nagrali i której możemy już posłuchać, oficjalnie wyda jedno z najstarszych i najlepszych alternatywnych wydawnictw w Polsce, czyli Jimmy Jazz Records. Więc tak, posłuchajmy jeszcze raz zespół Lockdown, dzisiaj z utworem Nigdy.

A teraz chciałbym wam polecić zespół, na którego koncercie, trochę z przypadku, byłem w zeszłym tygodniu w katowickiej katofonii. Zespół instrumentalny grający space rock. Co to za gatunek? Posłuchajmy sobie. Teraz. Zespół z Trójmiasta, Ampa City.

Amba City z Trójmiasta. Kolejna zapowiedź koncertowa jest taka, że Darek Dusza i Demony, który w tym roku koncertuje troszkę mniej niż w zeszłym, pojawi się tego lata na 4 festiwalach. Ramona w Trzcielu, Róbmy Swoje w Wysokiej Strzyżowskiej, Alerta Alerta w okolicach Wielunia i jeden z większych chyba w Polsce punkowych festiwali, czyli Izerbejdżan w Pobiednej. A my posłuchamy numeru z ostatniej płyty Darka Duszy pod tytułem Dziad.

A teraz można powiedzieć troszkę zaległa premiera, bo sprzed około miesiąca. Wstyd powiedzieć, ale gdzieś mi właśnie ten numer umknął. Zespół Lochy i Smoki. Powiedz, że wystarczam.

Zespół Lochy i Smoki poznałem dosyć niedawno, ale bardzo siadło mi to emo, punkowo-rockowe granie. Z marszu skojarzyli mi się z takimi zespołami jak na przykład Gaslight Atom. A ten zespół 2 tygodnie temu

Przez całą audycję słuchamy dzisiaj istniejących i wciąż koncertujących kapel. Więc może zmierzając powoli ku jej końcowi, kilka staroci. Na początek dla złagodzenia klimatu, bo faktycznie dużo dzisiaj punk rocka i hardcore punka. Trochę klasycznego reggae, zespół Ethiopians.

No i wracamy do mojej ulubionej odmiany punk rocka. Zespół Born to Lose, o którym niestety Sług zaginął ładnych kilka lat temu. A kiedy byłem 17-18-latkiem, święcili triumfy, grali duże trasy po całym świecie i grali naprawdę kawał dobrego amerykańskiego punk rocka. Born to Lose z im szlagierowym numerem Sweet Missouri.

Faktycznie dzisiaj mało rockabilly, psychobilly, więc może klasyka z pogranicza obu tych gatunków. Long Tall Texans.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Amasha nuta pech pali si amingao. Amasha nuta pech pali si amingao. Masu wera mingao. Kik

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Władysław Bałtycki z archiwum Wax Trax. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę zespołu Meat Beat Manifesto. Płyta nazywa się 99% i wydana została w roku 1990. To trzeci studyjny album tej brytyjskiej grupy. Album osiągnął szóste miejsce na liście przebojów CMJ Radio Top 150. Jak napisał Washington Post, te 10 utworów zawiera kilka irytujących sampli i mnóstwo metalicznego brzmienia, ale efekt końcowy jest niemalże bezszwowy. Cokolwiek to miało znaczyć. Ja myślę, że Jack Dangers, kocha w muzyce wiele tych samych rzeczy, co ja, ponieważ wkłada w swoją muzykę to, co najlepsze, kiedy jest naprawdę dobra, tak jak tutaj. Jak wszystkie wczesne utwory Meat Beat Manifesto porusza tematy hip-hopu, muzyki house, industrialu, rocka, dubu, punka, punkowej polityki, a kto wie, co jeszcze mogłyby stworzyć muzykę chwytliwą, ostrą, oczywistą i nie mniej zabawną przez to. Humorystyczną, taneczną itd. Polityka jest przesiąknięta gniewnym idealizmem, nigdy nie popadającym w tani nihilizm i cynizm. Mimo że Jack jest ewidentnie wkurzony, ale wciąż nie jest tak przemyślana, jak byśmy sobie tego życzyli. Chciałbym, żeby miał talent do chwytliwych sloganów jak Gang of Four, Sly Stone, The Clash czy Linton Kwesi Johnson. Mimo to dąży do tego, czego nie można powiedzieć o większości innych zespołów tanecznych i może niesprawiedliwie byłoby porównywać go do ludzi na poziomie tych, których właśnie wymieniłem. A tutaj utwory brzmią jak prawdziwe piosenki, a nie tylko bełkot wyłaniający się z jakiegoś świetnego rytmicznego kontinuum, na którym czasem się potyka. Tak czy inaczej, to prawdopodobnie jego najbardziej przystępny album, a być może także najlepszy, choć kiedy mam ochotę na coś bardziej mrocznego, wtedy sięgam po coś innego. Oto utwory, które znajdują się na tej płycie. Now, Psych Out, All the Things You Are, Hello Teenage America, 10x Faster Than the Speed of Love, 99%, Dogstar, Man, Helter Skelter, Think Fast, Hallucination Generation i na koniec Divide. Zawsze mam problemy. Personel na tej płycie: Jack Dangers, Johnny Stevens, Greg Rech i Craig Morrison. Okładka płyty. Ale zalicza się do zespołu. Meat Beat Manifesto, rok 1990, płyta zatytułowana 99%.

Thank you.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział 13. O 6:30 rano Elizabeth weszła do sypialni ojca, pukając przedtem do drzwi, mimo że nie oczekiwała odpowiedzi. W pokoju panował chłód. Jego kontury były nieostre, jakby ktoś narysował je ołówkiem i niedokładnie starł gumką. Siostra Edna obudziła już ojca, umyła go i napoiła. Na nocnym stoliku stała pusta szklanka po soku pomarańczowym. Siostra była teraz na dole i asystowała przy przyrządzaniu śniadania dla chorego, które składało się z owsianki z melasą i dwóch niezbyt podsmażonych jajek. Elizabeth usiadła na skraju łóżka i wzięła ojca za rękę. David Buchanan podniósł wzrok, ale jego oczy były puste. Słyszałeś chyba hałasy dziś w nocy? Powiedziała. Dał znak oczyma, że tak, słyszał. Stało się coś strasznego. Zginął brat pani Patrick, Dan. Żadnej odpowiedzi. Chodzi o to, że wcześniej był tu Lenny Miller. Pamiętasz Lennego Millera? Tak. No więc Lenny był tutaj i oglądaliśmy razem rodzinny album. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale na wszystkich zdjęciach widzieliśmy tę samą dziewczynkę. Dziewczynkę w bieli, niby Peggy. Tę samą, która była tutaj wcześniej. Tak. A potem jeszcze jedno tak, które znaczyło mów dalej, rozumiem cię. Po wyjściu Lenny'ego obeszłam cały dom, pogasiłam ogień w kominkach i rozsunęłam zasłony. I wtedy właśnie zobaczyłam śnieżnego anioła. Pamiętasz śnieżnego anioła, tego, którego ulepiłyśmy z Laurą po pogrzebie Peggy? Przerwała, pochylając głowę i pogładziła ojca po dłoni. No tak, jak mógłbyś kiedykolwiek o nim zapomnieć po tym, jak zareagowała na niego mama? Do oczu napłynęły jej łzy. Czuła się bardzo zmęczona i wytrącona z równowagi. Zupełnie nie wiedziała, co robić. Ale wysłucha jej przynajmniej ojciec, niezależnie od tego, czy wierzy, czy nie, ponieważ nie ma innego wyboru. Był jak weselny gość z pieśni o starym żeglarzu, który musi bez odwłoki słuchać, co mówi stary człek, żeglarz płomieniooki. Jej opowieść była tak samo dziwna jak tamta i tyle samo było w niej lodu. Gdzie padnie wzrok, tam lodu tłok, zrąb piętrzy się na zrębie, za złomem złom, z hukiem jak grom, krajał te morskie głębie. W pieśni o starym żeglarzu kryła się jeszcze jedna analogia do tego, co stało się ostatniej nocy. To upiorzyca ta, co w lód przemienia krew człowieka. Przypis autora. Fragmenty pieśni o starym żeglarzu Esty Coleridge'a w przekładzie Jana Kasprowicza. Koniec przypisu. Śnieżny anioł ulepiony był ze śniegu, kontynuowała pośpiesznie Elizabeth. Mimo, że wcale nie padało i stał pośrodku kortu tenisowego w tym samym miejscu, gdzie ulepiłyśmy go z Laurą za pierwszym razem. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie mogłam w to wprost uwierzyć. Włożyłam stary płaszcz i poszłam na farmę Green Pond po panią Patrick. Chciałam, żeby zobaczyła to na własne oczy i powiedziała mi, że nie zwariowałam. Niestety pani Patrick nie było w domu. Seamus dostał wczoraj wieczorem ataku i pojechała z nim do New Milford, ale jej brat zgodził się tu ze mną przyjść. Przerwała na chwilę, po czym podjęła znacznie ciszej. Śnieżnego anioła już nie było, ale zaczął padać śnieg, a potem ze śniegu wyłonił się ten kształt, ten czarny kształt. To było raczej miejsce, gdzie nie padało, niż jakaś realnie istniejąca rzecz. Nie wiem, jak inaczej to opisać. Było wielkie, jak olbrzymie zwierzę albo wielka kobieta w czarnym kapturze. To coś dopadło Dana Patricka i zamroziło go na śmierć. Zamroziło go tak mocno, że popękał. Nigdy nie myślałam, że coś takiego może się komuś przytrafić, ale przytrafiło się. Nie wierzę w to, ale widziałam to na własne oczy. Siedziała na skraju łóżka, czując, jak do oczu znów napływają jej łzy, i wpatrując się w ojca, na którego twarzy widniał wciąż ten sam bezsensowny grymas. Nie wiem, dlaczego to się stało, ani w jaki sposób, dodała. Ojciec przełknął ślinę. W jego gardle rozległ się ponownie głęboki pomruk. Najwyraźniej starał się coś powiedzieć. Boże, jak żałuję, że nie potrafisz mówić, — wyszeptała Elizabeth, ściskając go za rękę.
0: Lilgur.
1: Zamruczał ojciec i umilkł, wyczerpany i zdesperowany. Zaczekaj chwilę, powiedziała Elizabeth. Może przeliteruję cały alfabet, a ty poruszysz oczyma, kiedy dojdę do odpowiedniej litery.
0: Tak.
1: Wiem, że zajmie nam to całe wieki, ale to lepsze niż nic, prawda? Zaczęła powielokroć literować alfabet, czekając, aż ojciec da znak oczyma. Pierwszą literą było B, drugą I, trzecią znowu B.
0: Biblioteka?
1: Zapytała, kiedy poruszył oczyma przy L. Chcesz powiedzieć, żebym sprawdziła w bibliotece? Chodzi o jakąś książkę.
0: Tak.
1: Jaki jest tytuł?
0: Ludzka
1: wyobraźnia?
0: Tak.
1: Uważasz, że ta książka wyjaśnia, co się wydarzyło?
0: Tak.
1: Pomów z autorem?
0: Mam porozmawiać z autorem?
1: Tak.
0: Peg.
1: Peggy?
0: Tak.
1: Jest Gerdą. Elizabeth zmarszczyła brwi. Nie rozumiem tego. Peggy jest Gerdą? Co to znaczy? Mówisz o Gerdzie z Królowej Śniegu? O tej małej dziewczynce, która próbuje ocalić swojego braciszka?
0: Tak.
1: Jak może być Gerdą? Królowa Śniegu to tylko baśń.
0: Tak, ale...
1: Tak, ale co?
0: To, co różni cię od zwierz.
1: Co różni mnie od zwierząt?
0: Chyba moja dusza.
1: Ludzie mają duszę, zwierzęta nie.
0: Tak, różni mnie także fakt, że posiadam wyobraźnię, jasne.
1: Ale wyobraźnia umiera przecież razem ze mną.
0: Żadnej odpowiedzi.
1: Chcesz powiedzieć, że moja wyobraźnia będzie żyła po mojej śmierci?
0: W pewnym sensie.
1: Elizabeth pokręciła powoli głową. Wydaje mi się, ojcze, że najpierw powinnam przeczytać tę książkę.
0: Tak, potem wróć.
1: Mam zamiar odwiedzić dziś mamę. Czy mam jej coś od ciebie przekazać?
0: Żadnej odpowiedzi.
1: Chcesz, żebym przekazała jej od ciebie ucałowania?
0: Żadnej odpowiedzi, a potem jest tak samo zgubiona jak ja.
1: Elizabeth uściskała go i pogładziła po czole. Nie przypominał jej już wcale ojca. Podobny był do opatulonego kocami manekina z wystawy. Pachniał sokiem pomarańczowym i chorobą. I tak przekażę jej od ciebie ucałowania. Powiedziała i wyprostowała się.
0: Och, ojcze,
1: dodała.
0: Co się z nami porobiło?
1: Kiedy przechodziła przez sień, kierując się do biblioteki przy drzwiach, zabrzęczał dzwonek. Otworzyła je i ujrzała na werandzie trzech mężczyzn w paltach i kapeluszach. W jednym z nich rozpoznała Maka Poliakoffa z Litchfield Sentinel.
2: Dzień dobry, panno Buchanan.
1: Powiedział, uchylając kapelusza. Wyglądał kubek w kubek jak Oliver Hardy, łącznie z małym przystrzyżonym wąsikiem.
2: Słyszeliśmy, że miała pani pewne kłopoty wczoraj wieczorem.
3: Zastanawiałem się, czy nie będzie pani miała nic przeciwko temu, żeby o tym porozmawiać.
2: Nie chcemy pani niepokoić,
1: oznajmił stojący obok niego młodzieniec z rumianymi policzkami.
2: Ale biuro szeryfa wydało komunikat dla prasy i wynika z niego, że śmierć pana Dana Patryka nastąpiła w dość niezwykłych okolicznościach.
3: Chodzi o jakąś anomalię pogodową.
1: Wtrącił trzeci mężczyzna, wysoki facet o ponurym wyglądzie, z zapadniętymi policzkami i oczyma jak łebki stalowych gwoździ.
0: Przykro mi, powiedziała Elizabeth, ale jestem bardzo zmęczona i naprawdę nie chcę o tym mówić.
2: Chcemy tylko dowiedzieć się, co pani widziała.
1: Oświadczył z szerokim, zachęcającym uśmiechem Mak Poliakow.
2: Szeryf Brandt zapoznał nas ze szczegółami technicznymi. Niezbyt przyjemny sposób umierania, z tego co zrozumieliśmy.
0: Przepraszam, powtórzyła Elizabeth, ale nie doszłam jeszcze po tym wszystkim do siebie. Może wpadniecie panowie jutro.
2: Niech pani nie będzie taka nieśmiała, powiedział wysoki, ponury facet. Twierdziła pani, że w waszym ogrodzie rozpętała się wczoraj wieczorem śnieżyca. Powiedział nam o tym szeryf Brandt.
0: Zgadza się. Dlatego właśnie pan Patryk zamarzł na śmierć.
2: Nigdzie indziej w okolicy nie stwierdzono opadu śniegu, kontynuował facet. Nie padało nawet na Mohawk Mountain. Dokładnie rzecz biorąc, najbliższe zadymki odnotowano wczoraj w Botiną, w Dakocie Północnej.
0: Mówię tylko to, co sama widziałam, odparła Elizabeth, ale naprawdę nie chcę na ten temat dłużej dyskutować.
2: Jeszcze tylko jedna sprawa. Wtrącił Mak Poliakow.
1: Szeryf Brandt twierdzi, że była pani jedynym świadkiem innego przypadku śmiertelnego zamarznięcia 8 lat temu w czerwcu. Ofiarą był wtedy, jeśli mnie pamięć nie myli, wielebny Richard Braithwaite z parafii świętego Michała.
0: Tak, potwierdziła Elizabeth. Nie rozumiałam wówczas, jak do tego doszło i teraz również tego nie rozumiem. Nie mam nic więcej do powiedzenia.
1: Czy nie jest możliwe, wtrącił młodzieniec z rumianymi policzkami, że to właśnie pani przyczyniła się w jakiś sposób do śmierci obu tych osób?
0: Elizabeth spiorunowała go wzrokiem. Co pan ma na myśli?
1: Rumiane policzki młodzieńca zarumieniły się jeszcze bardziej.
0: No cóż, odnotowano kilka wypadków, kiedy ludzie przyciągają siły natury. Pewnego mężczyznę w Montanie regularnie trafia piorun, nie czyniąc mu przy tym żadnej krzywdy. A Indianie Hopi wierzą, że niektórzy ludzie mają wrodzoną zdolność sprowadzania deszczu. Przypuśćmy, że śnieg naprawdę padał wczoraj wieczorem, tutaj, wyłącznie w pani ogrodzie i nigdzie indziej. Może padał z pani powodu?
1: Naprawdę nie mam pojęcia, powiedziała Elizabeth. Widziałam, co widziałam, nie potrafię tego w żaden sposób wytłumaczyć.
0: Czy zostały jakieś zaspy, jakieś resztki śniegu, które moglibyśmy sfotografować?
1: Elizabeth pokręciła głową. Pytania reporterów wpędzały ją w panikę. Tak, jakby to ona sama zabiła Dana Patryka ze złośliwą premedytacją.
0: Muszę już panów pożegnać,
1: oświadczyła i zaczęła zamykać drzwi. Jednak Mac Podjakow dał szybko krok do przodu i wstawił za próg swój sfatygowany półbut.
0: Niech pani zaczeka, powiedział. Nie chcemy się narzucać, ale to naprawdę niezwykła historia.
1: Może nam pani powiedzieć, ile spadło śniegu? Dopytywał się wysoki reporter.
0: Cal? 2 cale? Więcej niż 2?
1: Czy śnieg pokrył cały ogród, czy tylko jakąś jego część? Pytał ten z rumianymi policzkami.
0: Jak to się stało, że Dan Patryk zamarzł, a pani nie?
1: Co robił tutaj Dan Patryk? Jego siostrzeniec leży chory w szpitalu i Dan miał czekać w domu na telefon od swojej siostry. Dlaczego włóczył się zamiast tego z panią po ogrodzie? Czy wierzy pani w opowieści o czarownicach, które powtarzają w New Milford? Czy wierzy pani w czarną magię?
0: Bukananowie to dość stary ród. Czy w waszym drzewie genealogicznym są jakieś czarownice?
1: Ile czasu leżał ten śnieg?
0: Jeśli był wystarczająco zimny, żeby zamrozić pana Patryka, jakim cudem tak szybko stopniał?
1: Czy przechowuje pani gdzieś w domu płynny tlen albo płynny azot?
0: Jak to się stało, że spadło tyle śniegu i nie zauważył tego nikt oprócz pani?
1: Mogłaby pani zdradzić, ile ma pani lat?
0: Niech pani się nie rusza. Zrobimy zdjęcie. Doskonale. Proszę się uśmiechnąć.
1: Trzej reporterzy wciąż zasypywali Elizabeth gradem pytań, kiedy w alejce za nimi zatrzymał się czerwony Fraser i wyskoczył z niego szybko Lenny. Miał na sobie elegancki, jasnobrązowy tweedowy płaszcz i tweedową czapkę, wiodełkę.
0: — Lenny! — zawołała Elizabeth.
4: — Hej, wy, co tutaj robicie? — zapytał Lenny.
0: — Do ciebie, mówię, grubasie.
4: Zabieraj nogę z progu tej pani.
0: — Spokojnie, koleś! — odparł Mac Poliakow.
4: — Zadajemy tylko pannie Buchanan kilka pytań w związku ze sprawą, która wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej.
0: — Zjeżdżajcie stąd! — oznajmił Lenny.
4: Posłuchaj, przyjacielu, nie robimy tutaj nikomu żadnej krzywdy, tak czy nie? Chcemy tylko wyjaśnić kilka faktów.
0: Głuchy jesteś czy co? Powiedziałem, spadaj.
1: Mac Poliakow uniósł aparat z fleszem i zrobił zdjęcie Leniemu, a potem wszyscy trzej wycofali się alejką, wsiedli do swoich samochodów i odjechali, wyrzucając ostentacyjnie żwir spod opon.
0: Dupki żołędne,
1: podsumował Lenny.
0: Miałem nadzieję, że zdążę tutaj przed nimi.
1: Słyszałeś już, co się stało?
0: Żartujesz chyba, wie o tym całe miasto.
1: To było straszne. Nie potrafię ci nawet powiedzieć, jakie to było straszne.
0: Zmarzniesz tu na dworze, Elizabeth. Może zaprosisz mnie do środka na filiżankę kawy?
1: Elizabeth pokiwała głową.
0: Sądzę, że mnie też przyda się filiżanka.
1: Lenny miał akurat wolny dzień. Zamierzał spotkać się z właścicielem składu tekstylnego w Torrington, ale właściciel składu tekstylnego dostał grypy i odwołał spotkanie. Po kawie zaproponował Elizabeth, że zawiezie ją do mamy, do kliniki w Gaylordsville, a ona z radością się zgodziła. Był jeden z tych szarych jesiennych dni, kiedy niebo ma kolor bladej gumy i nawet obsypane różnobarwnymi liśćmi klony tracą animusz. W powietrzu wisiała zapowiedź deszczu. Elizabeth opowiedziała Leniemu wszystko, co wydarzyło się ubiegłego wieczoru. Jadąc, zerkał na nią co chwila zatroskanym wzrokiem.
0: — Jesteś pewna, że dobrze się czujesz?
1: — zapytał, kiedy skończyła.
0: Och, nic mi nie jest. Kręci mi się tylko w głowie, ale to z powodu środków uspokajających.
1: Masz jakieś pojęcie, co to było? Elizabeth pokręciła głową. Nie potrafię zgadnąć, ale wygląda na to, że wszystko ma jakiś dziwny związek z Królową Śniegu.
0: Simus cytuje jej fragmenty. Ojciec twierdzi, że Peggy to Gerda i wciąż pojawia się ten śnieg i lód.
1: Królowa Śniegu to tylko postać literacka.
0: Wiem, ale jakby wkroczyła w nasze życie. Nie pytaj mnie, w jaki sposób.
1: To zawsze była twoja ulubiona baśń, prawda?
0: Wszystkie ją lubiłyśmy. Czytałyśmy ją bez końca.
1: Więc masz wyjaśnienie. Za każdym razem, kiedy widzisz śnieg albo lód, przychodzi ci na myśl Królowa Śniegu.
0: A Simus?
1: Simus to co innego. Simus jest... Chodzi mi o to, że dla niego całe życie to jakby bajka. Królowa Śniegu wydaje mu się prawdopodobnie bardziej realna niż ty i ja.
0: Może ma rację. Może jest bardziej realna ode mnie. Czasami mam takie wrażenie.
5: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
6: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycia I wojny światowej. Pomimo tego, że w wyniku I wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle ważnym odkryciu, czyli opracowaniu metody bezpośredniej syntezy amoniaku, wykorzystywanego do produkcji nawozu. Pozwoliło to Niemcom przez 4 lata prowadzić wojnę na dwa fronty, pomimo morskiej blokady kraju. Dzięki temu Niemcy zdołały zastąpić niedostępny surowiec samodzielnie wytwarzanym zamiennikiem. Dlaczego to takie ważne? Potrzeby żywnościowe rosnącej światowej populacji sprawiły, że syntetyczny amoniak zaczęto produkować na masową skalę. W 1950 roku było to 5 milionów ton, a w ostatnich latach już około 150 milionów ton. Bez tego przełomowego odkrycia zwielokrotnienie plonów podstawowych zbóż i wykarmienia

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Polska Madeleine McCann. Bardzo możliwe, że słyszeliście o tej sprawie, gdyż przez kilka miesięcy żyła nią cała Polska. 3 maja 2007 roku w Portugalii zaginęła 3-letnia Madeleine McCann. Śledztwo ciągnęło się przez lata, jednak nie udało się znaleźć odpowiedzi na to, co stało się z dziewczynką. Kilka miesięcy temu głośno było o 21-letniej Julii z Polski, która twierdziła, że jest zaginioną Maddie. Dziewczyna pisała, że była molestowana w młodości i podejrzewa, że jej opiekunowie nie są jej biologicznymi rodzicami. Sprawą zainteresowała się Fia Johansson, podająca się za celebrytkę, jasnowidzkę i prywatną detektyw. Nadała wszystkiemu międzynarodowego rozgłosu, a Julia wystąpiła nawet w popularnym amerykańskim programie Dr. Phil. Niektórzy od początku jej nie wierzyli, inni na każdym zdjęciu szukali podobieństw z zaginioną dziewczynką. Ostatecznie test DNA wykazał, że przodkowie Julii pochodzili z Polski, co wykluczałoby, że mogła być Maddie. W całej tej sprawie było jeszcze wiele dramatów, oskarżeń i zwrotów akcji, którymi portale plotkarskie żyły przez długie tygodnie.

0: Tomasz Maciej Trojanowski. Ketchup.
1: Zaraz! Zaraz, pali się!
2: Telefonu nie odbierasz?
1: A może dzień dobry tak na początek?
2: Dzień dobry, mamo.
1: No, no teraz lepiej. A coś ty taki zziajany? Goni cię ktoś?
2: Spieszę się. Babcia w domu?
1: W kuchni.
2: Babciu! Babciu!
3: A kto to przyszedł?
2: A wnuczek przyszedł, babciu. Wnuczek do babci przyszedł.
3: A, wnuczek. Jaki wnuczek? Ja nie mam wnuczka.
1: Zaczyna się. Mamo, te twoje dowcipy nie są dla wszystkich śmieszne.
3: Ja się dobrze bawię. A jak ty masz wnuczku na imię?
2: Alzheimer, babciu.
3: O nie, tylko nie Alzheimer. Wisusie. Ja doskonale wszystko pamiętam i słuch mam też doskonały. Także nie szepnijcie tu po kątach, bo i tak wszystko usłyszę. No, co chciałeś od babci? Renta jeszcze nie przyszła.
2: Nie, wnuczek pieniążków nie potrzebuje, babciu. Wnuczek pracuje i wnuczek zarabia. A kiedy przyjdzie?
1: Co ty masz na sobie?
2: Ubranie.
1: No to ja widzę, że ubranie, ale jakie? Gdzie ty się wybierasz na odpis?
2: Nie zupełnie.
1: To co to jest? Nowa moda?
2: Stara! Buty narciarskie, bryczesy, koszula, sweter. No. Brakuje mi tylko prochowca. Babcia ma taki stary prochowiec w szafie. Pożyczy mi babcia?
3: Jeżeli gomole nie zżarły, muszę sprawdzić.
1: Ale gdzie ty się będziesz w taki upał w tym prochowcu wszwendał? Ty się dobrze czujesz?
2: No, nie jest aż tak gorąco.
1: Przed chwilą z bazarku wróciłam. To wiem, jak jest. Popatrz, jakie piękne pomidory przyniosłam.
2: Malinowe?
1: Znajomy babci je sprzedaje. Taki siwiuteńki emeryt. Mhm. Ale trzyma formę, tak jak babcia. Ty wiesz, że babcia innych pomidorów nawet nie dotknie? Muszą być te i tylko te. I tak od lat. Raz czy dwa wzięłam od kogoś innego, to spróbowała i nie chciała jeść. Ten emeryt, wiesz, ma ogródek gdzieś obok naszego, ale nigdy go tam nie widziałam. Podobno wieczorami przychodzi te pomidory hodować. To możliwe? A właśnie, załatałeś dach?
2: Już nie będzie ciekło. Klucze ci oddam w tygodniu.
1: Teraz nie możesz?
2: Dziś jeszcze chcę tam wpaść z chłopakami.
1: Tylko żebyście mi kwiatów nie połamali.
2: Coś ty, pełna kulturka. No. Posiedzimy, pogadamy, tyle.
3: O ten prochowiec ci chodziło?
2: O, genialny. No i co, jak wyglądam?
3: Leży jak ulał.
2: Melduje się starszy strzelec wnuś.
3: Spocznij. No, a gdzie ty się strzelcu wybierasz?
2: Na wojnę, babciu.
3: Znowu wojna? Ja nic nie wiem? A dlaczego mnie nikt nie informuje? W radio nic nie mówili, w telewizji nic nie mówili, w gazetach nie pisali. No, może w internecie coś było, ale ja za stara na internet. Co za czas?
1: Na jaką wojnę? Co ty opowiadasz?
3: A to ty musisz coś zjeść. Na głodnego nie pójdziesz. Ja zaraz zupę zrobię. Pomidorową, ha? I na drogę sobie weźmiesz resztę w słoiku.
2: Nie ma mowy, babcia, ja muszę lecieć, jestem spóźniony.
3: No czekaj, a jak ty tak z gołymi rękami pójdziesz? Masz jakiś karabin czy co?
2: Mam, babcia się nie martwi.
3: No przecież widzę, że nie masz.
2: Chłopaki z grupy mają, rozdadzą na miejscu zbiórki. Przecież nie będę do tramwaju z bronią wsiadał.
3: No poczekaj. Przyniosę szablę po dziadku. Zawsze to coś.
2: Nie trzeba. Prochowiec wystarczy.
1: Uspokójcie się oboje, o czym wy mówicie?
3: O, ty krój pomidory na zupę dla strzelca wnusia, a ja otworzę. Zaraz!
1: Czyś ty oszalał? Co to za cyrk?
2: Nie rozumiem.
1: To ja nie rozumiem. Co to za grupa? Co ty chcesz zrobić?
2: No kto? No przecież mówiłem ci,
3: że... Chyba! Niemcy!
1: Gdzie?
3: No tu za drzwiami! Przyszli po ciebie strzelcu, wnusiu. Musisz się natychmiast ukryć. Tylko gdzie? Piwnicy na szóstym piętrze nie ma, nie uświadczysz, a w szafie to cię znajdą. A, musisz uciekać po Gzymsie i na dach.
1: Mamo, jacy Niemcy, przecież jesteśmy w NATO.
3: W mundurach. SS-manie albo wehrmachtowcy, a ja nie jestem pewna, przez wizjer słabo widzę. A drzwi nie uchylałam, bo jeszcze by tu wleźli. A ty dokąd?
2: Otworzyć.
3: A nim się masz. Otworzysz i już cię mają.
1: To ja otworzę.
3: Naczelna zasada konspiracji, nie otwierać. Zwłaszcza Niemcom.
2: To nie Niemcy, babciu.
3: Ha, może się założymy. No, ja mówię, że za drzwiami stoją Niemcy. A ty?
2: Że nie. Jak to sprawdzimy?
3: O, no najpierw przez wizjera, a potem coś się wymyśli. No, idziemy, tylko na palcach i ani mru, mru. No, cicho. O, patrz.
1: Albo ja zwariowałam, albo wy. Innej możliwości nie ma.

0: koniec. Tak jakby. A? I ty je na wierzchu.
1: Co, wy Stefana nie poznajecie?
0: Co? O, rzeczywiście. Stefan. No. Ha, to twój najlepszy przyjaciel jest Niemcem? No przecież ja go znam od takiego. I że ja nie wiedziałam, że Stefan to Niemiec. A gdzie on się tak nauczył po polsku mówić?
2: W Polsce, mamo, w Polsce.
3: Dzień dobry, panią.
0: A z Niemcem nie gadam.
3: Co? Co się babci stało?
1: Nie przejmuj się, babcia ma swoje odloty, raz czai, raz nie, normalnie.
2: Ty się ciesz, że babcia jest taka sprawna i że w łóżku nie leży. 96 lat.
3: A niezły wynik.
2: No. Co wy będziecie robić, chłopcy?
1: Zdobywać Nordwachę.
2: Dobrze, nie możecie sobie znaleźć jakiegoś zajęcia innego. I w ogóle... Stefan, jak ty wyglądasz w tym mundurze?
1: Co? Elegancko, jakby się urodził w nim. Chłopak z Woli, a rysy ma jak nordyk czysty.
3: Ty, weź, bo zobaczysz. No.
0: A czy ja się doczekam wyjaśnień?
3: Szanowna pani.
0: Dlaczego Stefan jest Niemcem?
3: Po prostu mamy swoją grupę rekonstrukcyjną. Odtwarzamy i popularyzujemy historię.
1: A jak jest powstanie, to są powstańcy. A jak są powstańcy, no to muszą być też Niemcy.
3: No właśnie.
2: No tak.
0: Powstanie?
1: Warszawskie, babciu, warszawskie.
0: A co ty tam możesz wiedzieć o powstaniu? Na świecie cię wtedy nie było. To nie była zabawa.
1: A my się nie bawimy.
3: Nie.
1: My rekonstruujemy.
3: No i właśnie ktoś musi się poświęcić. Dla dobra sprawy.
0: Ale dlaczego akurat ty?
3: No bo ja byłem kiedyś 3 lata w Niemczech, na Saksach, w Berlinie. Znam niemiecki i łatwiej będzie mi się wcielić w odgrywanie roli.
0: A babci się to w ogóle nie podoba. A jeszcze coś sobie zrobicie. Albo gorzej.
3: Szanowna pani, naprawdę wszystko pod kontrolą. Broń ta atrapy. Robią dużo hałasu, nic więcej.
0: A ile czasu będzie to trwało?
1: Konkretnie co?
0: No te wasze reko coś tam. No 63 dni.
1: Babcia, rekonstrukcja. Jak dla mnie mogłoby tyle trwać, przynajmniej coś ciekawego by się działo i nie musiałbym patrzeć na kierownika działu. Tak mnie wynerwia, jak chodzi i szuka dziury w całym, że nie wiem.
3: Szanowna pani, jedna potyczka i pozamiatane. Robimy to dla ludzi, żeby nie zapominali. Taka forma edukacji.
0: Aha, dla ludzi.
1: No właśnie, Stefan, musimy lecieć.
3: Dobra.
0: Ja bym w ogóle na taki upał nie wychodziła. To niebezpieczne dla zdrowia. Można dostać udaru albo zasłabnąć.
1: Nic nam nie będzie, babcia.
0: No, tylko żebyście mi wrócili cali i zdrowi.
3: Dobrze.
1: Rozkaz, babciu.
2: Zaraz, chłopcy, weźcie po pomidorze na drogę. No.
0: Oj, te pomidory, no. Pomidory. Mają jedyny w swoim rodzaju smak. Niepowtarzalny. Pan Jędruś wkłada w ich hodowlę tyle serca. O, gdyby każdy wkładał tyle serca, to...
1: To co, babciu?
0: Ten świat byłby inny. Lepszy.

0: się strzelę w nóż! Mówi się!
1: O, strasznie mi dzwoni w uszach! Marian trochę przesadził z tym wybuchem.
0: No ale co, warto chyba było, nie? Warto! Ludziom się chyba podobało. No. Ty wiesz, ile autografów rozdałem?
1: Tylko, że w scenariuszu nie było walki wręcz.
0: Dobra, może nie było, ale słuchaj, ja jestem w porządku. To nowy mnie sprowokował.
1: Jakbyś się nie opierał, jak cię do niewoli prowadzili, to nic by się nie działo.
0: Weź, przestań, powinna być jakaś selekcja. Przecież nie można przyjmować do grupy amatorów. Bo tam takie nieporozumienia są. Ty wiesz, ile ja dałem za ten mundur? Przyty na miarę, a ten baran mnie za rękaw szarpie. No to słuchaj, mówię mu. Słuchaj, jeszcze raz mi mikrusie szarpiesz, to nie żyjesz, nie? A on, wiesz, on nie słucha, nie? I swoje. No to ja mu, wiesz, z praskacza, ale tak ostrzegawczo. To mnie, kurczę, z kolbą, nie? I skopa. No to ja wtedy, wiesz, pach, dwa ruchy, kurczę, i po zawodach. Niech się, kurczę, nauczy. Słyszysz, niech się nauczy mikrus szacunku do niemieckiego munduru.
1: Strasznie gorąco.
0: No, napiłbym się czegoś, a ty? A. Trzeba chyba wyluzować po walce, nie?
1: No jestem za.
0: No to co? Do Mekki hipsterów się udajemy?
1: Na Zbawicie jesteśmy spareni chwilowo.
0: Tak? A dlaczego? Nie przypominam sobie.
1: Nie dziwię się. Nieźle wtedy odleciałeś. Kola takiej jednej panny nas szuka. Z kolegami.
0: No trudno, co zrobić. Ty, pa. A o tej co powiesz?
1: Której?
0: No tej. No nie tam patrzysz, za lufą.
1: Opuść tego szmajsera, nie rób wiochy.
0: To nie szmajser, człowieku, tylko MP40. Wbij to sobie w kocy do tej głowy i nie kompromituj się. Kurczę, już tak pojechał, ja pociągnął serio, to...
1: A, już widzę.
0: Ty, wnusiek, nie prowokuj mnie.
1: Założymy się?
0: Jeszcze mi wisi za poprzedni zakład.
1: Wypłata będzie, uregulowanie będzie. No to, standardowo, 200.
0: Dobra, to co, jak ja ją wyrwę, to ty płacisz mnie, a jak ty, to ja tobie. Tylko każdy gra swoje. I żadnych wycieczek osobistych w trakcie akcji.
2: Ja wolę, oficer.

0: Małgorzata, to najdzienniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii dostatka wiosenny uśmiech niesie nam. A gdy nadarzy ci się graka, że cię postrzelą w prawy bóg, to cię opatrzy Małgorzata, słodsza niż przydziałowy miód.
1: Guten Morgen?
2: Nie mówię po niemiecku.
1: Nic się szkodzi. Ja trochę znać polski. Ja tu być na wojna z kolegen. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. Verstehen.
2: Tra-ta-ta-ta-ta. Verstehen, okej. Okay.
1: Chcesz pokazać mi miasto? My zrobić wycieczkę?
2: Czasu nie mieć.
1: Ty być bardzo, bardzo ładna. Ty być modelka.
2: No, musieć już iść.
1: Nie, nie, ty nigdzie nie iść, nigdzie nie iść. Ja tobie nie pozwolić. Ja mieć maszynę w pistole.
3: Ja bardzo, bardzo przepraszam za mojego kolegę. On jak widzi piękno absolutne, to wariuje. A takie zboczenie zawodowe. Ja jestem strzelec Wnuś, a to jest Stefan.
4: Dobry.
3: Niemiec z wyboru. Właśnie wracamy z akcji. Zdobywaliśmy...
2: Lulu.
1: Wybacz, Lulu, kretyńskie zachowanie. Widzieliśmy, że przyglądasz nam się intensywnie. Dlatego odważyliśmy się podejść i zagaić.
2: Ej, mogę sobie zrobić z tobą selfie? Okej? Okay?
1: Nie, jasne, jasne.
2: Dobra, czekaj,
1: ile tylko chcesz.
2: Okej. Jest.
1: Dobra. Pokaż, jak wyszło. Nie no, rewelacja. Wow, ty dziewczyno fotogeniczna jesteś. No daj spokój, serio.
2: Ej, dobra, czekaj, wrzucę na Face'a, okej? Okay? A teraz z tobą mogę?
5: No zawsze.
2: Czekaj.
5: No, czekaj.
2: Okej. Dobra, dzięki.
1: A co tak interesująca dziewczyna robi sama o tej porze na przystanku tramwajowym?
2: A na tramwaj czeka, wyobraź sobie.
3: A nie szkoda ci tak czasu marnować?
1: Nie wolałabyś go spędzić w ciekawym towarzystwie?
3: Producenta filmowego.
1: Ja wolę.
3: I fotografa współpracującego z największymi agencjami modelek?
1: W Polsce i na świecie.
2: No, nie znam nikogo takiego, niestety.
1: Myliście, dziewczyny, myliście. Właśnie poznałaś.
3: To my.
2: O, producent filmowy. A tak myślałam, że coś kręcicie właśnie przez te stroje wasze.
1: Nie, no teraz nie kręcimy, bo bierzemy udział w Powstaniu Warszawskim jako grupa rekonstrukcyjna. Wiesz, o co chodzi?
2: O, powstanie. No, wiem, nawet taki film widziałam. Taki cały ze starych dokumentów zrobiony. O, wykładowca na studiach kazał nam go obejrzeć.
3: A co studiujesz?
2: Dziennikarstwo i nauki społeczne. O. Zaocznie, oczywiście.
1: A powiedz mi, jak ten film?
2: O matko, straszna nuda.
1: Znaczy,
2: no myślałam, że będzie trochę w stylu Miasta 44. Weź, widzieliście?
1: Przestań.
2: No, ten mi się naprawdę podobał.
3: Słuchajcie, a może zamiast tak tutaj stać, to chodźcie gdzieś siądziemy jak biali ludzie, co? Znam takie jedno miejsce. Co wy na to, Lulu?
2: W zasadzie, no czemu nie?
3: Tylko uprzedzam, że to będzie w plenerze, żeby nie było rozczarowań potem.
2: To znaczy?
3: Co? Wiesz, trochę głupio w tych naszych kreacjach wjechać do jakiejś knajpy. Tu są niedaleko takie ogródki działkowe, tam mam taki mały domek, jest na czym usiąść, jest muzyka.
2: No, tak sama to mam pewne obiekcje.
1: No to weź zadzwoń po koleżankę.
3: O.
1: Wnuś poda na miary, niech pada.
2: No nie wiem.
3: Pogadamy, pokażę wam zdjęcia z ostatniej sesji z New Yorku.
1: Nic nie mówiłeś, że byłeś.
3: Tak, no z New Yorku i Meksyku. Teraz będzie Afryka, no wiesz, trochę się jeździ. A ty, Lulu, lubisz podróże?
6: Pałacyk Michlarzy dnia wola, bronią się chłopcy spod parasola, choć na tygrysy mają wisy, bo warszawiaki fajne chłopcy.

0: Przez swój młody duch chciał stać!
1: Stop, muzyka!
2: To pod kontrolą, po prostu potknąłem się, ale już się zbieram, raz, dwa, trzy. Muzyka! Co cię tak rozbawiło?
3: Spodnie ci pękło.
2: Cholera, no.
3: Na kolanie.
2: Wiesz, kto projektował ten mundur?
3: No kto, zień? No
2: Hugo Boss. Znaczy nie on sam, ale mniejsza z tym. Dobra, bawimy się. Dundish, tasen, tasen, Suzamen, music beater!
0: Sanitariuszka, Małgorzatka, co ja na
3: jej... Błagam, weźcie zdjęcie do perkołar, już wreszcie tak zdodziły te wasze... Powstańcze przeboje, koniec, błagam. Ej, panowie, włączcie Rianę. Please don't stop the music.
2: Nie mogę, nie mogę. Nie mogę teraz.
3: Dobra, no to ja nie tańczę.
4: Taki mamy zwyczaj, że po każdej rekonstrukcji musimy uczcić pamięć chłopaków. Mm. 63 dni heroicznej walki.
5: 63 dni.
4: 63 dni, ty możesz sobie to wyobrazić?
3: No wiesz, jakoś nie bardzo.
5: Aha. Ja to zaraz ci pokażę.
3: O matko, co ty robisz? Fujka!
5: Ej, stój, poczekaj, stój. Popatrz.
3: No nie... Co ty robisz?
5: No ściągam spodnie, popatrz.
3: Co ty zwariowałeś?
5: Nie tu patrz, na łydkę patrz. Rozpoznajesz?
3: No, wiesz, bez szkieł kontaktowych to tak słabo widzę.
5: Mały powstaniec. Mhm. Szacunek, rozumiesz?
3: Szacunek.
5: I tyle.
3: Dużym by dzisiaj chyba nie zmieścił mnie.
5: Weź no.
3: Przepraszam, no ja bym sobie po prostu takiego wzorka nie strzeliła. Wiesz, wolę motywy roślinne. No ale Augustek się podobno nie dyskutuje. Jeden woli to, drugi woli
5: dobra,
3: tamto.
5: Dobra, już skończ. Weź wnuś pole i...
4: No.
5: Cześć i chwała bohaterom.
4: Cześć. A co to? A Lulu nie wypiła? A ładnie to, tak?
3: Wypiła. Muszę do toalety.
5: Ta koleżanka kiedy przyjdzie?
3: Jak wróci z toalety.
5: No ale nie ty. Pytam o tą drugą, po którą dzwoniłaś.
3: Nie wiem, zaraz powinna się zjawić. Gdzie jest toaleta?
4: Wejdziesz do domku po lewej.
5: Tylko nie siedź za długo, bo my umrzemy z tęsknoty. Głupi jesteś. Mocna sztuka. Coś mi się zdaje, że żona lubi tak na ostro. Nawet numeru do siebie nie dała.
4: A mówiłeś, żeby dała?
5: Nie. Ale czuję opór materii.
4: Jay, luzik, zero nerwów. Nie jesteś na meetingu w swoim korpo. Tu nikt cię nie pogania, mamy czas. Do rana daleko.
5: A myślisz?
4: No posłuchaj rady doświadczonego korpolutka.
5: A dostałeś podwyżkę?
4: Mam obiecaną.
5: Ja też. Na razie dali mi inne miejsce, w open space, bliżej okna. Weź polej.
4: Za?
5: No za nasz ciężki los. Nie jest lekko,
4: nie
5: bracia,
4: jest lekko.
5: Nie jest lekko.
3: No i jakie są propozycje?
4: A jakie są życzenia?
3: Ej, nie oszukuj, zdjęcia miałeś pokazać.
4: Zdjęcia?
3: No, te sesji w New Yorku.
4: Czekaj. Zatrzymaj, tak? No, ten lekko znudzony grymas twarzy. Nic nie dodawaj, nic. Całkowicie naturalnie. Tak, doskonale.
3: Tak jest okej?
4: Doskonale, widzę ten kadr, widzę tę fotę.
3: Ale co, bez aparatu?
4: A teraz każdy może robić foty. Każdy ma aparat w komórce i co z tego wynika? Nic, bo liczą się fachowe oko i lata praktyki. Nie jeden talent odkryłem, nie jeden diament oszlifowałem. A, i najważniejsze. Najważniejsze to coś nieuchwytne, coś pomiędzy. Albo jest, albo nie ma. Coś, co zawodowiec musi poczuć. Jak cię zobaczyłem tam na przystanku, to... No to właśnie to coś poczułem.
3: Serio?
4: No. I mój wewnętrzny głos mi powiedział, człowieku, masz przed sobą prawdziwy talent. Nie zmarnuj tego, nie zmarnuj okazji. Zgodzisz się ze mną, Stefan? Tak. Głowa lekko do tyłu. Namiętne spojrzenie, namiętne i uwodzicielskie. Tak, doskonale. Zarzuć włosami.
3: Tak.
4: Dobrze, świetnie.
3: Okay.
4: A teraz tak jak Marilyn Monroe. Poza z plakatu. Podciągnij trochę sukienkę. Dobrze, jeszcze. I usta. Usta bardziej zmysłowo. Bardziej.
5: A dosyć tej zabawy! Teraz uważaj!
2: Mam cię na muszce, słyszysz? Jeden ruch i ferdi.
4: Stefan!
2: Odsuń się, herr oficer, chce się zabawić, no. No co, maleńka, kącu mnie. Ani słowa, herr oficer, na razie być miły, ale jak się zdenerwuje, to zobaczysz, mała. Rozumiesz?
3: Rozumiesz?
2: Aha, nie chcę być grzeczna, tak, aby ja tak lubię. Trudno. Co tam? Może nie lubię takich akcji, ale jak mus to mus, przynajmniej będziesz... Czy dotrzymaj ją, wnusia?
4: Co? Weźmy do środka.
3: Spokójcie się!
2: No mocniej trzymaj ją, powiedziałem!
3: Obiecuję, że będę krzyczeć!
2: No, krzycz! Cicho! No krzycz!
3: No zobaczcie! Ratunku!

0: Dzięki niemu ja nie jestem do końca przekonany, czy ty się w ogóle nadajesz. Nie, jakoś to za mało naturalne miło. Wszystko wyglądało jakoś, nie wiem, ty powinnaś uciekać, szarpać się, drapać, wierzgać, nie wiem. I te krzyki jakieś takie mało przekonywujące.
1: Lulu, o czym ty szwabsko mówisz?
0: O filmie, kolego, o filmie, którego jestem producentem, wojennym filmie. W kluczowej scenie niemiecki oficer gwałci polską sanitariuszkę. Mówić dalej?
2: No, powinniśmy włączyć tę scenę, wiesz, do rekonstrukcji.
0: Takie... Świetny pomysł. Krew, pot, łzy. Tak. Nic tak nie buduje napięcia.
1: Nie wiedziałem, żeby coś ten, nie?
0: Nie wiedziałeś. To... Weź mnie zostaw. To teraz już wiesz.
2: No, wiem.
0: Dobra, weź pole w nóź, bo się zdenerwowałem.
3: Ej, chłopaki, ale możemy powtórzyć to.
0: Teraz już za późno. Liczy się zaskoczenie i pierwszy efekt.
3: Powtórzmy, proszę was.
0: Dobra, dam ci jeszcze jedną szansę. Ale nie tu, tylko w innych warunkach. U mnie w studio. Nie wiem, w nosie mam słabość do utalentowanych dziewczyn. Zdrowie.

0: czas. Kim ty się
1: zadajesz? Kiedyś trzymam czas i na skrzydłach jak ptak. Ej, kolega, co jest?
0: Co?
1: No chyba jak tu razem siedzimy i spożywamy napoje, to no to chyba mógłbyś nam je śpiewać,
0: ja
1: nie?
0: Tego
1: to
0: nie
1: chyba
0: śpiewam.
1: Logiczne
0: nie
1: jest.
0: Śpiewam tego.
2: A co? Kolega nie z Warszawy?
1: No. No ja nie chciałem bo już to mówić, że kolega nie z Warszawy, ale ta słoika to ja z kilometra rozpoznam.
0: Tak, co ty nie powiesz, co?
1: No właśnie mówię, charakterystyczny ubiór, zwyczaje, sposób taki poruszania się, rozbiegane cwane oczka. Wiocha zawsze wyjdzie z wiochy, żeby nie wiem co. Ty powinieneś nosić S na ubraniach, ostrzegawczo. Ty, a metrem jechałeś już?
0: No i się dojechałeś, Fabie.
3: Ty.
1: Chcesz, żeby koleżanka z osiedla zrobiła karierę w filmie? Chcesz?
3: No powiedz, że chcesz.
1: Chcę. No to się trzymaj na dystans. A skąd słoik przyjechał, co?
0: Znikąd. No,
1: nie wstydź się, nie wstydź, spokojnie. Nie każdy urodził się w stolicy.
0: Ja się urodziłem w stolicy.
2: A gdzie?
0: W szpitalu.
1: W szpitalu, jasne, niemożliwe. W którym?
0: Ty nad Wisłą.
1: Urodziłeś się w szpitalu nad Wisłą i nie znasz snu o Warszawie, tak?
2: Nie znasz hymnu Legii? Każdy warszawiak zna, ja znam.
1: Ja też.
0: No ja też znam.
1: No to śpiewaj, no. 1, 2, 3. Mam tak samo jak ty.
2: Ty, ja może nie umiem śpiewać.
1: Ja też nie umiem i co? Śpiewam. Głos stąd, prosto, serca płynie. Dla drużyny wszystko.
2: A może on nigdy na meczu nie był?
1: Zapytałem, ty byłeś kiedyś na meczu?
0: Ja no byłem.
1: No i co, no i powiedz, co wtedy śpiewałeś?
0: Za te 40 lat, za trzecie ligi smak, na mistrza Polski przyszedł czas, to Polonia, Warszawa, dawaj lalo! I przyjdzie taki dzień, ten ukochany dzień, gdzie mistrza Polska będzie mieć konwiktorska numer 6! I co, spaniaczki? Tak statka okakała?
1: Wilson, mamy problem.
3: Mamy problem. Janek, patrz się na nich. Ja nie mogę, ale ich zapowietrzyło. Wygląda.
2: To nie jest śmieszne.
3: Ja nie mogę. Janek, to niezły numerant jesteś, wiesz. Konwiktorska numer 6!
2: Stefan,
1: rozwalę. Rozwalę, jak tu siedzę, jak wstanę, rozwalę! Jego ją, utrzymaj mnie.
2: Czym?
1: Podejdź, majster, ale jeszcze za tobą, szmajster.
2: Mówiłeś, że to nie jest szmajster.
1: Szmajster, nieważne. Pociągnę serio, załatwione. Żebym ja wiedział, że będę siedział przy jednym stole z takim czymś.
3: O nie, pardon, tutaj nie ma stołu.
1: Wypadł stąd, ale już! Jedno i drugie!
0: Ale się baję, portki mam pełne!
1: Był już to twój ogródek.
2: No moje babci, to i mój, nie?
1: No to co oni tu robią? Co? Wypadł stąd!
2: Słyszeli?
3: Nie, ej, ale zaraz, ale to jak to tak? Przecież najpierw nas zapraszaliście, a potem...

0: co, wypadł? No. A gdzie tu jest jakaś kultura, przepraszam was bardzo? Właśnie. Jak Warszawia go. Właśnie. Takie brzydkie zachowanie.
1: No właśnie. Serią, co? Mam pociągnąć serią? No. W nogę.
2: Dobra, idziemy, idziemy, Lulu. To są frajerzy przybierańcy.
3: Rekonstruktorzy!
2: Tak, tak, mówiłeś, już opaskę sobie przełóż na prawe ramię. Rekonstruktorze.
0: A nie, jeszcze takie pytanie, go przepraszam, na te zdjęcia, to gdzie i kiedy mam przyjść?
1: Zadzwonimy do pani.
2: Dobra, już, wypad. Plastikowych kulek zastrzelą.

0: No i po imprezie, żeśmy się ubawili. Popach załatwiła nas na cacy, cwana suka. Po koleżankę zadzwoniła.
1: Ale niezła była.
0: Weź, przestań, bez przesady.
1: A, widziałem właśnie.
0: Dobra, wiesz co, na bezrybiu to... Weź polej, bo się zdenerwowałem.
1: Z pustego to i Salomon nie poleje.
0: No sobie chyba jaja robisz, no to wszystko byś upali.
1: No ten kafar jej przejął inicjatywę.
0: O Jezu, weź mi w ogóle nawet nie przypominaj, co za dyskonor, żeby ten kolej stąd żywy wyszedł, no. Miał farta skupany.
1: Ale za duży był, postura, wiesz, zawodnika MMA, we dwóch byśmy nie dali
0: no,
1: rady.
0: Ale co, nie mogłeś go zajść od tyłu, co, nie mogłeś go automatem zdzielić?
1: Nie zdążyłem, no. Za szybki
0: o
1: był.
0: Jezu! Dobra, co tam było, minęło.
1: Zjadłem coś.
0: A ja wypił. Kompanii Austin. Wir gehen nach Aktion. Gehen und singen. Ein, zwei, drei.

0: Company! Hat! Noś! Ha! Ty chyba mówiłeś, że jesteś głodny. Mówisz, że masz.
1: Ale numer!
0: Bijamy, trzymaj.
1: Czekaj. Zamknięte. Wej.
0: No i masz, otwarty. Takaś ty. Plantacja? Tyle tu tego jest.
1: Same pomidory.
0: Bitewność, bite, esencie, esen, gut appetit. Co tego?
1: Danke, Herr Offizier.
2: A dobra. Dobra, nie?
1: O Jezu. No i dobra.
2: Ale wchodzi. Po wódeczce.
1: Doskonałe.
2: Praca.
1: Słucha.
2: Gdzie idziesz?
0: Weź tu zostań. Ja sprawdzę, czy tam pod płotem są tak samo boskie.
2: No jak?
0: Atung! Pomidoren handgranatem! Nie! I poprawka z Goliata! I teraz kar!
1: I konserwowa! Filipinka! I piat!
0: Poddaję się, co? Poddaję się!
1: Ty! Mundur ci się podarł!
0: Nie! Kurde, no! Taki mundur, ty wiesz? Wiesz, nie, że nie go dałem! Na miarę szyty, no!
1: A, jasne, w Chinach! Made in China!
0: Co?
1: Made in China? Przyznaj się, made in China!
0: Za ten tekst to ci zaraz rozwalę.
1: Co?
0: Na miejscu. No wstawaj, no. No co? Ręce na kark. No. 3 kroki do przodu. I zaraz się zastrzelę, chcesz? I co, wnusiu?
2: Hi, Hitler. Jawohl, i szliba, alkohol. Jawohl.
0: Ej, dziadek, a ty co? Ej, co się gapisz? Co się gapisz?
1: Dziadek!
0: Czekaj, wezmę broń.
1: Czekaj. Dziadek!
0: Cicho. A tam stał.
1: No.
0: Teraz
1: pa.
0: Uciekaj.
2: Halt!
0: Co?
1: Leż. Ty masz oko, stary.
0: Ej, dziadek! Arisordung? Aufstehen, dziadek! Aufstehen! No co jest? Wstawaj! Dziadzio! Wstawaj!
3: Nie rusza się.
0: No przecież widzę. Dziadek! No, dawaj, wstawaj, dziadek! No!
3: Ty zastrzeliłeś go.
0: Zastrzeliłem ślepakami. Weźcie się, człowieku, puknij w łeb! Ej! Panie! Starszy! Słyszy mnie pan? No co tutaj za komedy się odstawia? Co za komedy się odstawia? Trzeba wstać, do domu iść!
3: Nie reaguję.
0: No chyba widzę, nie? Ej, dziadzia! Dziadzia, dobra.
3: Dobra, mniejsza z nim, nie chcę wstać, niech leży.
0: Idziemy, wnuś!
3: Czekaj, no, jak mi się stało coś, to co?
0: Co serio, męczy cię to? No to zaraz po pogotowie, co? No. Jak cię to męczy? Niech przyjdą i go zabiorą. A widzę, dzień, dziadzia!

0: to najdzielniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii dostatka wiosenny uśmiech niesie nam. A gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy bóg, to cię opatrzy Małgorzatka, słodsza niż przydziałowy miód.
1: Dzień dobry, panie Jędrusiu.
2: Dzień dobry, panie Krysiu, dzień dobry. Jak to miło, że pani wpadła mnie odwiedzić. Proszę siadać. Krzesło jest tutaj.
1: Dziękuję.
2: Tak.
1: Zupę panu przyniosłam. Pomidorówka. Zje pan?
2: Nie wiem.
1: No, to może później. Jak się pan czuje, panie Jędrusiu?
2: O, już dobrze. Nic mi nie jest.
1: No, ale co się stało?
2: Zasłabłem. Pogotowie zabrało mnie z ogródków.
1: No to wiem. Na bazarku mi powiedzieli. Dlatego, jak jest tak gorąco, to z domu nie trzeba wychodzić.
2: To nie temperatura. To demony.
1: O czym pan mówi?
2: Wróciły.
1: Nie rozumiem.
2: Demony. Demony przyszłości.
1: Nic nie rozumiem. To może jednak pomidorówki. Pańskich pomidorów zrobiłam. Pychota.
2: Nie ma już moich pomidorów. Nic z nich nie zostało. Tylko ketchup.
1: Ketchup?
2: Ketchup. Wszystko ketchup. Cały ogród zniszczyli.
1: Kto?
2: Łobuzy.
1: O, najważniejsze zdrowie. A resztą to nie ma co się martwić. Pomidory. No tu posadzi pan nowe.
2: Już nie posadzę.
1: No musi pan. O, ja uwielbiam pańskie pomidory. Innych to ja nie dotknę. I powiem to panu jeszcze raz. Ten ich smak. Nigdy smaczniejszych nie jadłam.
2: A ja jadłem.
1: O, niemożliwe.
2: W 1944 wygarnęli nas wtedy z kamienicy. Mnie, rodziców i małego brata, wszystkich mieszkańców. I pognali nas przed tygrysami na barykadę. Potem część rozstrzelali, a resztę popędzili pod halę mirowską. Półnadzy, z rękami podniesionymi do góry, to staliśmy tam i czekaliśmy na śmierć. Bo za bramą... Wtedy podjechał na motorze oficer SS. Spośród czekających wybrał chyba z 50. Zabrali nas w kierunku płonącej Woli. Moi rodzice, mój brat, wtedy widziałem ich po raz ostatni. Nie musicie się więcej bać, powiedział ten oficer. Więcej już nie będzie nikt do was strzelał. Tu trzeba szybko porządek zrobić. Verbrennungskommando. Z tej ocalałej naszej grupy stworzyli Verbrennungskommando Warszawa. Zbieraliśmy i paliliśmy zwłoki zamordowanych. Robiliśmy porządek. Ludzkie zwłoki. Tysiące ludzkich zwłok na ulicy, w bramach szpitala, wszędzie. Wszędzie. Układaliśmy je w stosy i paliliśmy. Dzień po dniu. A wokół płonęło miasto. 10 sierpnia. Pamiętam jak dziś. Znaleźliśmy się w ogrodzie na Wolskiej. Dojrzewały już pomidory. Od kilku dni nic nie jedliśmy, oprócz racji chleba i kawy, którą nam wydzielali. Krzaki pomidorów rosły z brzegu ogrodu i pełne były dużych owoców, żółciejących już w słońcu. Dorwaliśmy się do nich, chciwie wysysając sok. Ten ich smak. Skorzystałem z chwili nieuwagi pilnującej nas niemieckiej eskorty i biegłem ile sił w nogach. Kiedy zauważyli, to byłem już daleko. Zaczęli krzyczeć, strzelać. No i trafili mnie w nogę. Padłem jak ścięty. Byli pewni, że nie żyję. Na całe szczęście nie przyszli sprawdzić. Bez ruchu odczekałem do zmroku. Znalazłem kryjówkę w budzie w ogrodzie. Wychodziłem tylko nocą. Jadłem pomidory. No i dzięki nim przetrwałem.
1: Ja wtedy byłam na starówce.
2: Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. No,
1: nie było okazji, a teraz jest. No, tylko najpierw musi pan zjeść, panie Jędrusiu.
2: A wie pani, że z chęcią.
1: No, na zdrowie.
2: Doskonała.
1: Prawda?
2: Smakuje wybornie, wybornie. Czuję, pani Krysiu, że...
1: No, tak.
2: Znowu wracam do życia.

0: Było to słuchowisko Tomasza Macieja Trojanowskiego, Ketchup. Wystąpili Maria Pakulnis, Elżbieta Kępińska, Maciej Zuchowicz, Kamil Szklany, Justyna Kowalska, Karol Dziuba, Janusz Rafał Nowicki. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Maciej Kubera, reżyseria Waldemar Modestowicz.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewczyna, która nie pasowała. 45-letnia Mickey O'Brien od zawsze czuła, że nie pasuje do swojej rodziny. Miała przeczucie, że jej ojciec nie był z nią spokrewniony. Widziała u siebie wizualne podobieństwo do matki, ale nie do ojca. Dopiero gdy zmarł, zrobiła test DNA. Wcześniej obawiała się, że wyniki mogą być dla niego zbyt wstrząsające. Pomimo tego, że jej przypuszczenia okazały się słuszne, cały jej świat stanął na głowie. Postanowiła porozmawiać o wynikach ze swoją matką, która również była zdziwiona. Przyznała, że w trakcie separacji raz przespała się z innym mężczyzną, ale doktorzy wskazali inny czas poczęcia dziecka. Mickey znała swojego biologicznego ojca, który był przyjacielem rodziny, była nawet koleżanką jego innych córek. Niestety zmarł zanim odkryła prawdę. Nowe siostry przyjęły ją jednak z otwartymi ramionami.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wielu z nas pamięta z lekcji fizyki w szkole pojęcie zera absolutnego, które wynosi około minus 273,15 stopni Celsjusza. Jest to zrozumiała granica. Atomy są jak tancerze na dyskotece. Im jest zimniej, tym wolniej się poruszają, aż w końcu całkowicie zamarzają w temperaturze zera absolutnego. Jednak niewiele osób zastanawia się, czy ta skala temperatur ma górną granicę, czy istnieje coś takiego jak ciepło absolutne. Nauka twierdzi, że tak, istnieje. Liczba ta nazywana jest temperaturą Plancka. Jest to niewyobrażalna wartość 1,417 razy 10 do potęgi 32 stopni Celsjusza. Jeśli zapisać tę liczbę w pełnej postaci, po cyfrze 1 i 4, będzie jeszcze 32 cyfry. Nie jest to tylko bardzo duża liczba, ale fundamentalna bariera, poza którą nasze rozumienie rzeczywistości się załamuje. Dlaczego ten pułap jest dla nauki znacznie ważniejszy niż podłoga w postaci zera absolutnego? Faktem jest, że po osiągnięciu zera absolutnego materia staje się po prostu bardzo nudna i nieruchoma. Jednak gdy zbliżamy się do granicy Plancka, zaczynają dziać się rzeczy, które zmieniają samą strukturę Wszechświata. Według badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat fizycy coraz częściej postrzegają tę granicę nie tylko jako znak temperatury, ale jako rozdzielczość naszego Wszechświata. Wyobraźmy sobie, że przestrzeń składa się z maleńkich pikseli. Temperatura Plancka to moment, w którym do każdego piksela wpompowuje się tak dużo energii, że zaczyna on się topić. Najnowsze badania w dziedzinie kosmologii kwantowej pokazują, że badanie tej maksymalnej wartości jest kluczem do zrozumienia, jak powstał Wszechświat. Jeśli zero absolutne mówi nam o pozostałej części materii, to absolutna maksymalna wartość mówi nam o narodzinach przestrzeni i czasu. Kiedy próbujemy wyobrazić sobie temperaturę powyżej tej granicy, znane nam prawa grawitacji w fizyce kwantowej wchodzą w nie do pogodzenia konflikt. Zasadniczo temperatura Plancka jest krawędzią mapy, poza którą nie ma już fizyki. To właśnie tam kryją się odpowiedzi na pytania o to, dlaczego Wszechświat jest taki, jaki widzimy i czy istnieją inne wymiary. Dlatego poszukiwanie i uzasadnienie tej granicy temperatury nie jest tylko teoretyczną debatą, ale próbą zrozumienia zasad, według których działa sam Wszechświat. Aby zrozumieć, dlaczego temperatura ma granicę, musimy najpierw zrozumieć, czym ona właściwie jest. Dla fizyków temperatura to nie tylko wartość na termometrze, ale średnia prędkość cząstek. W szklance gorącej herbaty cząsteczki poruszają się i zderzają ze sobą znacznie szybciej niż w zimnej herbacie. Wydawałoby się, że wszystko jest proste. Jeśli chcesz podnieść temperaturę, wystarczy dostosować cząsteczki, sprawiając, że będą się poruszały szybciej. Ale tutaj napotykamy główne ograniczenie naszego Wszechświata – prędkość światła. Zgodnie z teorią względności, żaden obiekt o masie nie może przyspieszyć do prędkości światła ani jej przekroczyć. Badania w dziedzinie termodynamiki relatywistycznej uwypuklają interesujący paradoks. Kiedy cząstka materii zbliża się do tej prędkości, przestaje skutecznie przyspieszać. Zamiast poruszać się szybciej, zaczyna stawać się cięższa pod względem energii. Pompujesz do niej energię, aby ją podgrzać, ale prędkość prawie nie wzrasta. Zamiast tego bezwładność i energia cząstki ogromnie wzrastają. Dlaczego ogranicza to temperaturę? Wyobraź sobie, że próbujesz przyspieszyć samochód. Im więcej paliwa spalasz, tym szybciej jedzie. Ale wyobraź sobie, że po osiągnięciu określonej prędkości samochód przestaje przyspieszać i po prostu staje się coraz bardziej masywny, aż zamienia się w czołg pod względem masy, a następnie w górę. To samo dzieje się z atomami. W pewnym momencie dodawanie ciepła przestaje zwiększać prędkość. Energia zaczyna się gromadzić na taką skalę, że materia zaczyna zmieniać swoje właściwości. Tak więc ograniczenie temperatury wynika z faktu, że we Wszechświecie istnieje absolutne ograniczenie prędkości. Nie możemy przyspieszać ciepła w nieskończoność, ponieważ czasoprzestrzeń po prostu nie pozwala cząstkom poruszać się szybciej niż światło. Ostatnie eksperymenty z akceleratorami cząstek potwierdzają, że gdy tylko zbliżamy się do ekstremalnych energii, Klasyczna koncepcja temperatury jako prędkości zostaje zastąpiona bardziej złożonym efektem kwantowym, który omówimy dalej. Kiedy fizycy mówią o maksymalnej granicy, odnoszą się do konkretnej liczby temperatury Plancka. Wynosi ona około 1,417 razy 10 do potęgi 32 stopni Celsjusza. Aby dać wyobrażenie o skali, jest to jeden z 32 zerami. Dla porównania, temperatura w centrum Słońca wynosi zaledwie 15 milionów stopni. Ściana Plancka jest miliardy razy gorętsza niż Słońce. Jednak najciekawsza nie jest wielkość tej liczby, ale jej pochodzenie. Nie została ona wymyślona przez naukowców dla urody, ale wyprowadzona z fundamentalnych stałych naszego wszechświata. Prędkości światła, siły grawitacji i praw kwantowych. Liczba ta jest uważana za granicę, ponieważ w tej temperaturze dzieje się coś niesamowitego. Następuje zjednoczenie wszystkich sił natury. W naszym zwykłym świecie grawitacja, która przyciąga nas do Ziemi, i siły jądrowe, które utrzymują atomy razem, działają w zupełnie inny sposób. Jednak najnowsze badania w dziedzinie teorii strun potwierdzają, że po osiągnięciu temperatury Plancka siły te stają się nie do odróżnienia. Łączą się one w jedną supersiłę. Jest to punkt absolutnej jedności materii. Dla nas oznacza to jednak koniec znanej nam fizyki, ponieważ nie wiemy, jak działa świat, w którym grawitacja zachowuje się jak elektryczność. Dlaczego nie możemy osiągnąć wyższej temperatury? W tym momencie długość fali promieniowania energii cieplnej staje się tak mała, że można ją porównać do tak zwanej długości Plancka, najmniejszej możliwej wielkości w naszym wszechświecie. Jeśli spróbujemy jeszcze bardziej podgrzać obiekt, będziemy musieli skompresować energię do przestrzeni mniejszej niż pozwala na to sama przestrzeń. To tak jakby próbować zapisać plik o rozmiarze terabajta na pendrive'ie o pojemności jednego bajta. System po prostu zwróciłby błąd. Dlatego temperatura Plancka nie jest tylko rekordem, ale techniczną granicą procesora naszego wszechświata, powyżej której rzeczywistość traci wszelkie znaczenie i strukturę. Wyobraź sobie, że nadal pompujesz maleńką cząstkę elementarną energii, próbując ją jeszcze bardziej podgrzać. Zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina E równa się mc do kwadratu. Energia i masa są w istocie dwoma stronami tego samego medalu. Im więcej energii włożysz w cząstkę, tym cięższa staje się ona dla otaczającej ją przestrzeni. W normalnych warunkach jest to niezauważalne, ale w miarę zbliżania się do ekstremalnych temperatur staje się to problemem. Istnieje krytyczny próg, powyżej którego koncentracja tej masy termicznej w jednym punkcie staje się tak ogromna, że przestrzeń wokół cząstki po prostu nie jest w stanie jej wytrzymać. W tym momencie następuje niesamowita metamorfoza. Zamiast po prostu wibrować szybciej, cząstka zapada się do wewnątrz pod ciężarem własnej energii. Staje się mikroskopijną, czarną dziurą. Jest to fundamentalne ograniczenie fizyczne. Gdy obiekt osiąga określony poziom ciepła, przestaje być tylko gorącą substancją i zamienia się w obiekt grawitacyjny, który zaczyna wciągać wszystko wokół siebie, łącznie z samym światłem. Ale dlaczego ogranicza to temperaturę? Faktem jest, że czarna dziura działa jak idealny sejf. Gdy materia zamienia się w nią, nie możemy już mierzyć temperatury tej cząstki w zwykły sposób. Energia jest zamknięta za horyzontem zdarzeń. Co więcej, zgodnie z najnowszymi modelami naukowymi, takie mikrodziury natychmiast zaczynają parować poprzez promieniowanie Hawkinga, wyrzucając energię z powrotem w postaci chłodniejszych cząstek. To tak jakby próbować wlać wodę do wiadra z dziurą w dnie. Bez względu na to, ile ciepła wlejesz do systemu, zostanie ono odrzucone poprzez przekształcenie w czarne dziury i ich natychmiastowy rozpad. W ten sposób wszechświat po prostu nie pozwala nam przegrzać materii, przekształcając nadmiar ciepła w pułapki grawitacyjne. Zanim osiągniemy szalone wartości temperatury Plancka, materia napotyka inną, bardziej przyziemną barierę, którą naukowcy nazywają granicą Hagedorna. Jeśli temperatura Plancka jest absolutnym pułapem, to granica Hagedorna jest rodzajem przemiany fazowej, podobnej do wrzenia wody. Wyobraź sobie podgrzewanie garnka z wodą. Kiedy osiągnie 100 stopni, przestaje się nagrzewać, bez względu na to, ile ciepła dodasz. Cała energia jest teraz zużywana na zamianę wody w parę. Coś bardzo podobnego dzieje się w świecie cząstek elementarnych, ale na poziomie jąder atomowych. Kiedy podgrzewasz materię do bilionów stopni, protony i neutrony wewnątrz atomów zaczynają dosłownie topnieć. Kiedy osiąga się granicę Hagedorna, energia przestaje zamieniać się w prędkość i temperaturę. Zamiast tego zaczyna być zużywana na tworzenie nowych cząstek z próżni. W przestrzeni pojawia się nagle cała masa nowych kwarków i gluonów. I pojawia się paradoks. Wpompowujesz ogromną energię do systemu, mając nadzieję, że temperatura wzrośnie. Ale zamiast tego otrzymujesz tylko coraz więcej materii. Ten efekt wrzenia przekształca zwykłą materię w coś, co znane jest jako plazma kwarkowo-gluonowa. Jest to najgorętszy i najgęstszy stan materii, jaki możemy obecnie badać. Badania potwierdzają, że w tym momencie materia zachowuje się jak niemal idealna ciecz. Granica Hagedorna jest ważna, ponieważ wyjaśnia, dlaczego nie możemy po prostu podgrzać zwykłych atomów do nieskończoności. Sama natura cząstek ogranicza ich temperaturę. Gdy tylko robi się zbyt gorąco, materia po prostu zmienia swoją formę, rozprowadzając nadmiar ciepła, aby stworzyć nowych mieszkańców mikrokosmosu. Jest to kolejny genialny mechanizm wszechświata, który zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Podczas gdy fizyka konwencjonalna przedstawia cząstki jako maleńkie punkty, teoria strun twierdzi, że wszystko we wszechświecie składa się z niewyobrażalnie małych wibrujących strun. Wyobraź sobie grę na gitarze. Różne wibracje tej samej struny tworzą różne dźwięki. Podobnie w naturze jedna wibracja tworzy elektron, a inna foton światła. Tak więc, gdy zbliżamy się do ekstremalnych temperatur, struny te zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej niż zwykłe cząstki, tworząc kolejną nie do pokonania barierę temperaturową. Kiedy podgrzewamy zwykłą materię, cząstki po prostu poruszają się szybciej, ale w przypadku strun jest to bardziej skomplikowane. W ekstremalnie wysokich temperaturach energia nie jest już zużywana na ich ruch. Zamiast tego struny zaczynają się rozciągać i splatać. Wyobraź sobie, że próbujesz podgrzać spaghetti w garnku. W pewnym momencie staje się ono tak długie i lepkie, że zamienia się w jedną ciągłą, splątaną masę. W skali kosmicznej prowadzi to do powstania tzw. gwiazd strunowych, specjalnego stanu materii, w którym cała przestrzeń jest wypełniona nieskończenie długimi, splecionymi strunami. Dlaczego ogranicza to temperaturę? Naukowcy odkryli, że w stanie takiej gwiazdy strunowej, czyli fazie Hagedorna, dochodzi do nasycenia energii. Bez względu na to, ile ciepła dodamy, służy ono raczej zwiększeniu długości strun i ich splątania, a nie podwyższeniu ich temperatury. To tak, jakby próbować podgrzać termos, który nieustannie się rozszerza, pochłaniając całe ciepło do swoich ścianek. W ten sposób teoria strun oferuje nam piękne wyjaśnienie. Temperatura jest ograniczona, ponieważ sama materia rozciąga się do takiego stopnia, że przestrzeń nie może się bardziej nagrzać, stając się częścią jednej kosmicznej tkaniny wibrujących nici. Wszystko, o czym dotychczas rozmawialiśmy – czarne dziury, topniejące atomy i wibrujące struny. Brzmi to jak science fiction. W laboratoriach na Ziemi możemy podgrzać materię tylko do bilionów stopni, co jest nieskończenie dalekie od prawdziwej granicy. Jednak w historii był moment, kiedy eksperyment ten przeprowadziła sama natura. Mowa o wielkim wybuchu. Według współczesnych modeli kosmologicznych, w momencie zerowym cały nasz wszechświat był ściśnięty w jeden punkt, a jego temperatura wynosiła dokładnie wartość Plancka, czyli absolutne maksimum. Badania przeprowadzone w 2025 roku, oparte na danych z najnowszych teleskopów kosmicznych i detektorów fal grawitacyjnych, potwierdzają, że era Plancka była jedynym momentem, w którym Wszechświat osiągnął swój pułap. W tym momencie przestrzeń i czas dopiero się rodziły i były tak gorące, że materia, którą znamy, po prostu nie mogła istnieć. Naukowcy nazywają ten stan chaosem kwantowym. Obserwując echo tej eksplozji, promieniowanie reliktowe, widzimy ślady tego ekstremalnego ciepła. Dlaczego dowodzi to istnienia granicy? Gdyby temperatury mogły rosnąć w nieskończoność, Wszechświat rozszerzałby się i ochładzał zgodnie z zupełnie innymi prawami. Najnowsze dane dotyczące analizy mikrofalowego promieniowania tła pokazują, że fizyka uległaby całkowitemu załamaniu, gdyby początkowa temperatura była choćby nieznacznie wyższa od granicy Plancka. Fakt, że istniejemy dzisiaj i że gwiazdy i galaktyki mogły się uformować, dowodzi, że Wszechświat miał wyraźną górną granicę. Eksperyment ten wykazał, że temperatura Plancka nie jest tylko teoretyczną granicą, ale punktem odniesienia, od którego rozpoczęło się całe istnienie. Żyjemy w ochłodzonym świecie, który kiedyś doświadczył absolutnej maksymalnej temperatury i przetrwał. W ostatnich latach fizycy coraz częściej postrzegają świat nie jako zbiór atomów, ale jako przepływ informacji. W tym obrazie świata temperatura jest miarą chaosu. Im cieplejszy jest obiekt, tym szybciej poruszają się jego cząstki i tym więcej informacji potrzeba, aby opisać ich stan. Ale tutaj do gry wkracza prawo odkryte przez fizyka Jakoba Bekensteina. Każda ograniczona przestrzeń może zawierać tylko ściśle określoną ilość informacji. Nazywa się to granicą Bekensteina. Wyobraź sobie, że przestrzeń jest dyskiem twardym twojego komputera. Ma on ograniczoną pojemność, na przykład 1 terabajt. Jeśli spróbujesz zapisać na nim więcej danych, po prostu ich nie przyjmie. To samo dzieje się z materią, gdy jest ona podgrzewana. Kiedy pompujemy do obiektu ciepło, zwiększamy liczbę bitów informacji o ruchu jego cząstek. Według najnowszych badań w dziedzinie informatyki kwantowej, temperatura Plancka jest punktem, w którym pojemność informacyjna samej przestrzeni jest wypełniona do maksimum. Jeśli spróbujemy ogrzać obszar przestrzeni powyżej tego limitu, będziemy musieli zapisać tam więcej informacji, niż przestrzeń może pomieścić. Wszechświat rozwiązuje ten problem w radykalny sposób. Gdy tylko gęstość informacji osiąga swój limit, obszar ten zamienia się w czarną dziurę. Jest to tak zwana zasada holograficzna. Wszystkie informacje o obiekcie przenoszą się na jego powierzchnię i nic więcej nie może zostać dodane do jego objętości. Tak więc górna granica temperatury jest limitem pamięci naszej rzeczywistości. Nie możemy stworzyć czegoś cieplejszego, ponieważ wszechświat po prostu nie ma wystarczającej ilości bitów, aby opisać taki stan chaosu. W życiu codziennym słowo nieskończoność brzmi pięknie i poetycko, ale dla fizyka jest koszmarem. W równaniach naukowych pojawienie się nieskończoności oznacza zazwyczaj, że teoria jest nieprawidłowa lub że coś zasadniczo źle rozumiemy. Gdyby we wszechświecie nie istniał pułap temperatury, nasz świat po prostu nie mógłby istnieć. Nieskończona temperatura oznaczałaby nieskończoną energię w jednym punkcie, co natychmiast doprowadziłoby do załamania się samej struktury czasoprzestrzeni. Limit temperatury nie jest irytującą przeszkodą, ale głównym zabezpieczeniem rzeczywistości. Najnowsze przeglądy naukowe z 2025 roku podkreślają, że istnienie tego ograniczenia sprawia, że nasz wszechświat jest obliczalny i stabilny. Gdyby temperatura mogła być zwiększana w nieskończoność, materia nie miałaby żadnej struktury. Nie mielibyśmy atomów, gwiazd ani planet, ponieważ każda przypadkowa fluktuacja energii mogłaby wywołać niekontrolowaną reakcję łańcuchową. Maksymalna temperatura jest swego rodzaju zasadą ruchu drogowego w przestrzeni kosmicznej. Zapewnia ona, że energia jest rozdzielana zgodnie z zrozumiałymi prawami i nie zamienia się w chaos, który niszczy wszystko, co istnieje. Podsumowując, można powiedzieć, że istnienie ciepła absolutnego dowodzi, że nasz wszechświat ma swoje granice i jasną logikę. Jest to granica, która chroni nas przed zapadnięciem się grawitacyjnym i przeciążeniem informacyjnym. Temperatura Plancka jest punktem, w którym spotykają się mikroświat kwantów i makroświat gwiazd. Rozumiejąc, dlaczego nie możemy skoczyć wyżej niż ta głowa, zaczynamy rozumieć, jak ułożone są najgłębsze mechanizmy naszego świata. Ta wiedza daje nam nadzieję, że pewnego dnia będziemy w stanie połączyć wszystkie prawa fizyki w jedną uniwersalną teorię wszystkiego, w której każdy stopień i każda cząstka będą znajdować się na swoim ściśle przypisanym miejscu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.